0: Najkorzystniejszych pakietów oczywiście może bardzo szybko zabraknąć. Zachęcamy do tego, żeby decyzję podejmować jak najszybciej.
1: Radzi Eugeniusz Triason z Travelist.pl, ale jest jeden haczyk. Do tych hoteli, nawet przecenionych, trzeba jakoś dojechać. Paliwo nadal bardzo drogie. Warto przeliczyć, czy pieniędzy zaoszczędzonych na noclegu nie wydamy na stacji paliw.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: A w niej o poznańskim Central Parku. Tak, niektórzy mówią o parku Wilsona, który znajduje się w centrum stolicy Wielkopolski. To miejsce, o którym opowiedzieliśmy w ramach wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi. Na spacer po jednym z najstarszych parków w stolicy Wielkopolski udał się reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Poznański Central Park, można tak powiedzieć o parku Wilsona w Poznaniu, tutaj na poznańskim Mazarzu?
5: O, dosyć duże słowo. Myślę, że inne parki albo miłośnicy innych parków mogliby trochę zaprotestować, bo przecież mamy jeszcze park Marcinkowskiego, niedaleko dworca kolejowego, czy tak zwanego Nowego Rynku, który też jest położony tak centralnie, ale niech będzie. W sumie park Wilsona jest starszy, jest zabytkowy, ma swoją historię, ma swój klimat. Niech będzie, niech to będzie dzisiaj nasz Central Park.
4: Te kamienice jeszcze w koło układane, ustawione niemalże właśnie jak w Nowym Jorku. Niektórzy mówią, że trochę im przypomina właśnie ten nowojorski największy park.
5: No właśnie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że patron tego parku to też przecież amerykański prezydent, więc być może właśnie dlatego to miano Central Parku należałoby się właśnie parkowi Wilsona. Wspomniałeś o kamienicach i rzeczywiście ten park pośród takiej zabudowy, jak ta zabudowa Łazarza, jest ogromną zaletą, niesamowitym zasobem, no bo jesteśmy przecież w starej historycznej dzielnicy Poznania, ona jest ściśle zabudowana, tu jest jeszcze zachowana głównie zabudowa przedwojenna, bardzo dużo kamienic, zabudowa pierzejowa, dosyć ciasno, no i nagle taka enklawa zieleni, więc no taki zasób, jak taki wspaniały park, to naprawdę mieszkańcy Łazarza mają się czym chwalić.
4: Przejdźmy się zatem może tutaj ścieżkami tego parku. Jaka jest historia parku Wilsona?
5: Często mówi się, że to jest w ogóle najstarszy publiczny park w Poznaniu. Zanim on stał się jeszcze parkiem, był zaplanowany tutaj trochę inny teren zielony, bo już w 1834 roku, przypominam, wtedy tutaj jeszcze nie było Poznania, jeszcze Łazarz nie został włączony w granicę Poznania. Jesteśmy na przedmieściu Poznania, w podpoznańskiej wsi. Na tym terenie, gdzie dzisiaj znajduje się park, powstała szkółka drzew i krzewów, która należała do takiego towarzystwa upiększania miasta, czyli po prostu stąd brano zieleń, która później miała jakoś ubogacać, upiększać ulice poznańskie, i na bazie tej szkółki najpierw zorganizowano tutaj coś w rodzaju ogrodu botanicznego, tak to na początku nazywano, a kiedy już powstał taki pełnoprawny ogród botaniczny w Poznaniu, dzielnicy Ogrody, stąd nazwa w ogóle tej dzielnicy, tutaj zaczęto to nazywać, to miejsce, parkiem, aż w końcu parkiem Wilsona, czyli w zasadzie no już prawie 200 lat trwa historia zieleni tutaj w tym miejscu, od szkółki krzewów i drzewek, po ogród botaniczny, aż po dzisiejszy park. Długa historia.
4: Patron, którego pomnik można zobaczyć na wejściu do tego parku, skąd wziął się tutaj właśnie prezydent Wilson?
5: A prezydent Wilson był w okresie międzywojnia w Polsce bardzo szanowaną osobą. Park otrzymał jego imię w 1926 roku, czyli nie tak zupełnie na początku. Wilson zasłynął tym, że był propagatorem, pomysłodawcą takiego planu porządku w Europie po I wojnie światowej, i między innymi on postulował niepodległość Polski z dostępem do morza, więc można się domyślać, że Polacy byli mu bardzo wdzięczni. No to taki patron, prawda, upamiętnienie takiego wspaniałego dla nas prezydenta. Myślę, że było pomysłem bardzo trafionym. No i w końcu powstał pomysł, aby nie tylko nadać parkowi imię Wilsona, ale też stworzyć dla niego pomnik. I ten pomnik powstał 5 lat później. I z nim jest związana w ogóle też bardzo ciekawa, momentami dosyć zabawna historia. Dlatego, że na powstanie tego pomnika rozpisano specjalny konkurs architektoniczny i ten konkurs wygrała Polka, Zofia Trzcińska-Kamińska, nazywała się ta pani. No i prezydent Ignacy Mościcki, który ten pomnik miał tutaj odsłaniać, nagle powiedział, że to sami Amerykanie nam podarują swój pomnik Wilsona, zresztą bardzo znanego rzeźbiarza Gutsoma Borgula.

0: drugiej dłoni trzymał takie wystawione, takie papiery, to chyba miał być traktat wersalski właśnie. No i żartownisie w okresie międzywojennym mówili, no zobacz, bo tutaj jest też taki publiczna toaleta. I zobacz, Wilson wskazuje akurat tą jedną dłonią kierunek do toalety, a w drugiej, no wiadomo, trzyma papier, nie? Więc ludzie sobie z tego Wilsona amerykańskiego już w międzywojniu żartowali. No, nie dotrwał do naszych czasów, zostały po nim tylko te anegdoty.
1: W Radiu RMF FM i Radiu RMF 24 opowiadamy dzisiaj o takim cyklu, gdzie chodzą lokalsi, miejsca, w których no właśnie mieszkańcy odnajdują się, lubią je, odwiedzają je. Takie miejsca, które na mapach są, w przewodnikach może nie zawsze, ale kiedy mówi się turystom, co powinni odwiedzić w danym mieście, to jednak są miejsca, które gdzieś jako pierwsze się przebijają. Park Wilsona, jak już powiedzieliśmy, jest troszkę z boczku tego centrum, tak na uboczu, no ale właśnie widać, że jest to miejsce, tym bardziej chyba przewodnik widzi, bo często odwiedza takie miejsca, że jest to miejsce, gdzie, które specjalnie sobie jakoś upodobali mieszkańcy?
0: Mieszkańcy na pewno, dla mieszkańców to jest rzeczywiście wielki zasób, ale paradoksalnie Park Wilsona jest dosyć popularny też wśród turystów. Inne parki w Poznaniu chyba nie cieszą się taką sławą, no może poza parkiem Cytadela, on ma już swoją też długą historię, jest dosyć znany, ale Park Wilsona akurat i wśród mieszkańców, i wśród turystów jest dosyć chętnie wybieranym parkiem. A wśród turystów z tego powodu, że tutaj stoi kultowa palmiarnia poznańska, a to jest największa palmiarnia i najstarsza palmiarnia w Polsce. Ona też już ma ponad 100 lat. Oczywiście była wielokrotnie budowana w zasadzie na nowo i niszczona, ale przez to, że ludzie trafiają do palmiarni, to jakby awansem od razu też zaglądają do Parku Wilsona. Więc dzięki temu Park Wilsona też jest odwiedzany tak turystycznie. Natomiast ja myślę sobie tak, niedaleko znajdują się, nazwijmy to tak, konkurencyjne Jeżyce, które w sumie pewnie są dzielnicą dzisiaj może nieco bardziej popularniejszą, tak się wydaje, ale spójrzcie Państwo na to w ten sposób. Jeżyce nie mają żadnego swojego parku. Tam nie ma żadnego takiego terenu zielonego, jakim jest na przykład Park Wilsona, czy Park Kasprowicza, tutaj też na Łazarzu niedaleko się znajdujący. Na Jeżycach w zasadzie stare zoo dzisiaj pełni funkcję takiego parku, ale powiedzmy parku z prawdziwego zdarzenia, takiego historycznego parku, jak tutaj na Łazarzu, nie ma. Więc łazarzanie mają prawo czuć się tutaj dumnymi, że właśnie taki wspaniały park posiadają, więc i dla turystów, i dla mieszkańców to jest ważne miejsce.
2: Park Wilsona w Poznaniu. Park z bogatą historią i wieloma ciekawymi miejscami, które warto zobaczyć. Idealny na niedzielny spacer.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: turn to dust all that I adore.
1: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie.
1: Polska polityka w radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach zaraz wybije godzina 3:00, w RMF FM czas na kolejne wydanie Faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Jest zgoda Ukrainy na kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Tym otwieramy Fakty o 3:00, później konflikt na Bliskim Wschodzie. Porozumienie w sprawie żeglugi w cieśninie Ormus według Teheranu jest coraz bliżej. Będzie też sport. Katarzyna Niewiadoma straciła pozycję liderki Tour de France. Jej zwycięstwo w wyścigu wciąż jest jednak możliwe. Ukraińskie władze wydały zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar zamordowanych w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu. Jak ogłosił Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, jest również zgoda na pobranie próbek materiału genetycznego ze szczątków pochowanych w latach 1992-2015 na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki. Celem Ministerstwa Kultury jest zapewnienie godnego pochówku wszystkim ofiarom zbrodni wołyńsko-galicyjskiej. W ten sposób do decyzji ukraińskich władz odniósł się polski resort kultury. Porozumienie w sprawie żeglugi przez cieśninę Ormus coraz bliżej. Według szefa irańskiej dyplomacji Abbasa Araghchiego niemal gotowa już jest umowa Iranu z Omanem, czyli z krajem po drugiej stronie cieśniny. Ma uregulować zasady kontroli nad przesmykiem. Jest postrzegana jako wstęp do porozumienia amerykańsko-irańskiego. Według nieoficjalnych informacji w zamian za odblokowanie zamrożonych aktywów Iran miałby otworzyć cieśninę i zrezygnować z żądania opłat za jej przepłynięcie. Były prezes Sądu Najwyższego Andrzej Baka został kandydatem rządzącej Tiszy na prezydenta Węgier. Głosowanie w węgierskim parlamencie, jak mówiliśmy w Faktach, zaplanowano na wtorek. Bojkot zapowiedział już opozycyjny Fidesz Viktora Orbana. Słuchacie Faktów RMF FM, a w nich wracamy do ostrego sporu o asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach. Tamtejszy ratusz ocenia wartość 200 metrów nawierzchni zniszczonej przez rolnika na 400 tysięcy złotych. Przypomnę, w piątek jeden z rolników, który twierdzi, że częściowo jest właścicielem gruntu pod drogą, dosłownie zaorał asfalt. Według władz Gliwic ulica Rybacka należy w całości do miasta. Policja odholowała ciągnik i zatrzymała rolnika, który zapowiada, że przy najbliższej okazji znów uszkodzi nawierzchnię.
1: Sport w Faktach RMF FM.
0: Katarzyna Niewiadoma Fini straciła pozycję liderki wyścigu Tour de France na przedostatnim etapie. Teraz na pierwszym miejscu jest Holenderka Demi Vollering. Nasza zawodniczka osłabła kilka kilometrów przed metą w Nicei. Po wyścigu była jednak wściekła na inną rywalkę, Sally Gary. Kolarka oskarżyła Francuzkę o to, że wcześniej celowo zablokowała ją przy barierkach, przez co straciła kilka sekund. Polka przerwała nawet wywiad Gary. Czemu to zrobiłaś? Czemu zepchnęłaś mnie na barierkę? Taki miałyście plan? Kasia Niewiadoma ma 8 sekund straty do Vollering, a więc jej zwycięstwo w wyścigu wciąż jest możliwe. Pierwszy z 5 serii kajakowych spływów za nami. Mowa o spływach w województwie łódzkim organizowanym przez Urząd Marszałkowski. Wczoraj chętni pokonali 8-kilometrową wyprawę rzeką Grabią. Ze szczęśliwymi kajakarzami rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
2: Ostatnie pociągnięcia wiosłem i na brzegu po ilu godzinach?
3: 3 godzinki. Żona zaprosiła na randkę. No to kurczę, nie wypada odmówić. Piękny dzień, piękna pogoda. Pierwszy raz byliśmy, ale naprawdę warto. Super wypoczynek, piękna rekreacja.
2: Były jakieś takie przygody nieprzewidziane, że wody się nalało albo coś tam się przechyliło?
4: Jak tata wychodził z łódki, mnie ciągnął chyba z kilometr? No bo było trudno przy jednej rzeczy. Konar.
5: Trasa bardzo wymagająca przez mnóstwo zakrętów i wystarczy, że ktoś z przodu po prostu umie płynąć prosto, umie sterować, wie, gdzie chce wpłynąć i to robi największą różnicę. To nie chodzi o tempo pływania, tylko przede wszystkim o sterowanie kajakiem.
0: W kolejny weekend kajakarze pojawią się na rzece Widawce, gdzie zaplanowano 10-kilometrową trasę. Aż 4 Polaków zobaczymy w czołowych klubach Ligi Portugalskiej w nowym sezonie. Do Bednarka, Kiwiora i Pietuszewskiego, zawodników FC Porto, dołączył Jakub Kamiński, który zagra w Benfice Lizbona. Oba kluby rozpoczną sezon już dziś. Przed startem Ligi Portugalskiej nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek rozmawiał z komentatorem Eleven Sports Sebastianem Habiniakiem.
6: Spodziewałeś się, że w ogóle jego udziałem będzie taki transfer o prawie 20-milionowy. Na ile to pozwala myśleć o Kubie Kamińskim jako ważnym graczu Benfiki, a w każdym razie takim, na którego będzie trener stawiał?
7: To są duże pieniądze, także w skali Benfiki, która oczywiście, jeżeli chodzi o pieniądze, to więcej zarabia niż wydaje, bo to jest taki klub, który produkuje piłkarzy. Co do tego transferu Kuby Kamińskiego, to jest gigantyczny skok pod kątem tego w drużynie, z jakimi ambicjami będzie grał Kuba, bo jednak FC Köln, w którym występował, tam celem było utrzymanie w Bundeslidze, o to chodziło, był zawodnikiem, który miał być pracusiem na całej długości i szerokości boiska w Kolonii Jakub Kamiński, a w Benfice te wymagania będą też takie, żeby obok tej pracowitości było też więcej grania w piłkę i myślę, że to jest taka rzecz, której Kuba na swój sposób będzie się musiał nauczyć, bo po raz ostatni on grał w takiej drużynie, która miała dyktować warunki gry jeszcze w Polsce, kiedy był piłkarzem Lecha Poznań, więc dzisiaj ta Benfica to też jest nowe doświadczenie dla Kuby pod kątem wymagań, oczekiwań, ale myślę, że takie środowisko, w którym bardzo jako piłkarz może się rozwinąć, bo jednocześnie Benfica grająca w europejskich pucharach, świetnie radząca sobie w eliminacjach Ligi Europy, gdzie Jakub Kamiński też swoje szlify będzie zdobywał i pewnie z nadziejami na to, że w przyszłym sezonie to już będzie granie w Lidze Mistrzów, bo co jest ciekawe, w Lidze Portugalskiej dwa zespoły po tym sezonie będą miały bezpośrednio pewny awans do Champions League, więc to jest też na pewno jakiś magnes dla Jakuba Kamińskiego.
6: Nie przesadzę, jak powiem, że taki transfer Kuby Kamińskiego może być dla niego też jakąś trampoliną w reprezentacji Polski, to znaczy, że w reprezentacji Polski no już jest ważnym ogniwem, ale może stać się naprawdę jednym z najważniejszych absolutnie zawodników, którzy tę kadrę pociągną troszkę na wyższy poziom.
7: Pasuje ten transfer do naszych oczekiwań i naszych marzeń względem tego, jaką postacią ma być Jakub Kamiński w reprezentacji, bo trochę mi się ten transfer skojarzył z tym, co się działo z polskimi piłkarzami po Euro 2016, kiedy Grzegorz Krychowiak zmieniał klub, kiedy Arkadiusz Milik trafiał do Neapolu, kiedy rzeczywiście te wielkie pieniądze przez duże marki były wydawane na polskich zawodników i dzisiaj Jakub Kamiński właśnie na taką trampolinę wskakuje. Miejmy nadzieję, że ten rozwój klubowy też będzie wpływał na to, że właśnie w reprezentacji więcej konkretu będzie dawał Kuba. Przez konkret mam na myśli gole i asysty, bo to jest zawodnik, tak jak wspomniałeś, bardzo ważny. Piłkarz, o którym każdy mówi, że ma charakter do tego, żeby być kapitanem reprezentacji. Mało tego, w biografii Roberta Lewandowskiego on pod nazwiskiem potrafił Roberta Lewandowskiego skrytykować. To jedyne. Wymagało dużej odwagi od Jakuba Kamińskiego i charakteru, ale miejmy nadzieję, że za tym charakterem, za tym świetnym mentalem i tym, że po prostu chce się temu chłopakowi kibicować, pójdą konkrety na boisku. Niech zacznie od Benfiki w czerwonej koszulce, później niech to przeniesie na biało-czerwoną koszulkę w reprezentacji.
6: Tak jeszcze krótko, czy w Benfice on będzie skrzydłowym, czy ofensywnym pomocnikiem, czy jeszcze trudno stwierdzić?
7: Myślę, że na razie to jest rzecz, na którą musimy poczekać w kontekście tego, jak rozwinie się ta rywalizacja dla Jakuba Kamińskiego. Na pewno jego wielkim plusem jest to, że może zagrać na kilku pozycjach, ale to czasami też jest przekleństwo piłkarza, bo momentami w Kolonii, w której był ważną postacią, brakowało stabilizacji, żeby zagrał 5-6 meczów z rzędu na jednej pozycji Jakub Kamiński. To jednak było tak, że bardzo często był rzucany przez trenera po różnych miejscach. Z jednej strony ja jestem spokojny o to, że czy jako ofensywny pomocnik, czy jako wahadłowy sobie Kuba poradzi. Z drugiej chciałbym tej stabilizacji najlepiej jak najbliżej bramki rywala, no bo wtedy będziemy mieli to, co nas najbardziej jako polskich kibiców interesuje, ewentualne gole i asysty w Lidze Portugalskiej.
6: No to teraz płynnie przejście do Oskara Pietuszewskiego, na którego, tak jak rozmawialiśmy poza jeszcze nagraniem, najbardziej będziemy zapewne siłą rzeczy zwracać uwagę. Oskar Pietuszewski zabłysnął kilkakrotnie, poczarował, natomiast teraz jego zadaniem będzie ugruntować swoją pozycję, ba, chyba wywalczyć tę pozycję. Czy już możemy powiedzieć, czy w ogóle możemy się spodziewać na początku Oskara w składzie podstawowym?
7: Nie grał w meczu o Superpuchar Portugalii, ale to dlatego, że Oskarowi przydarzyła się kontuzja w okresie przygotowawczym.

mam tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz.

0: Ogłoszenie.
1: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: Czy Unia Europejska strzela sobie w stopę, forsując zieloną energię? A może to tylko takie eko-przebranie, pod którym kryje się staranie o energetyczną niezależność Europy w światowym wyścigu mocarstw? O tym m.in. w nowym odcinku Wojny światowej. Tym razem będzie o energii.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 7, a to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Swój dyżur rozpoczyna Marlena Chudzio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Wojsko w Warszawie trenuje przed defiladą. Próby do parady obserwują warszawiacy i nasz reporter. W Faktach też o głośnym proteście w obronie praw zwierząt przy drodze do Morskiego Oka. Będą też kontrowersje wokół zachowania jednej z zawodniczek podczas Tour de France.
2: Takie rzeczy niech sobie robią w przedszkolu, a nie tutaj.
1: Zapraszam na Fakty. Kilkaset osób o poranku obserwuje w Warszawie próby przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. W nocy rozpoczęły się przejazdy pojazdów kołowych i gąsienicowych. O 3 nad ranem ćwiczą pododdziały piesze, a punktualnie o 6 ruszyła próba generalna, którą chętni mogą obserwować z bliska. I właśnie tuż obok miejsca tej próby, w rejonie multimedialnego parku Fontan przy Wisłostradzie w stolicy, jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale. Co się tam teraz dzieje?
3: Dzień dobry. Przed chwilą ruszyła próba defilady pieszej, ale w okolicy jest też część sprzętu wojskowego, który pojawi się w sobotę w czasie właściwej defilady. Są wozy bojowe Borsuk, transportery Rosomak, czołgi Leopard i są tu mieszkańcy, którzy specjalnie tutaj przyjechali już ponad godzinę temu.
4: Zobaczyć, bo za tydzień będzie wyjeżdżał, więc nie będę mógł osobiście obejrzeć.
5: Bardzo ładnie wszystko przygotowane. Widać, że tutaj żołnierze też prezentują swoją klasę.
3: Panowie są tu teraz dosłownie kilka metrów od tych pododdziałów.
4: Zgadza się. Jesteśmy przy samej jezdni, gdzie zaraz będą przemaszerowywały jakieś oddziały i przejeżdżają pojazdy.
3: Kolejne pododdziały reprezentacyjne przechodzą teraz jezdnią warszawskiej Wisłostrady. Ta próba generalna oznacza też zamknięcie o poranku wielu ulic w stolicy. Właśnie Wisłostrada będzie zamknięta do 11 na odcinku między dwoma mostami. Mostem Marii Skłodowskiej-Curie i trasą Łazienkowską.
6: Poranne fakty w RMF FM.
1: Wydane zostały zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej oraz na poszukiwania i ekshumację w Ugłach na Wołyniu, poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. W czerwcu zakończono prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim. Szczątki ludzkie zlokalizowano tam w 25 miejscach na obszarze ponad 200 metrów kwadratowych. W marcu prowadzone były prace poszukiwawcze w Ugłach. Nie przyniosły one rezultatów, choć w ich trakcie odnaleziono pozostałości kaplicy cmentarnej. Masowego grobu nie odkryto. Obrońcy praw zwierząt znów chcą dziś protestować przeciwko pracy koni na trasie do Morskiego Oka. Wczoraj pokojowy protest wymknął się spod kontroli. Aktywiści twierdzili, że powożący za przęgami dręczą konie. Ci podkreślają, że nie ma przesłanek potwierdzających tezę o przeciążaniu zwierząt.
7: Ale ja nie chcę płoszyć. Ja chcę, żeby one tu w ogóle nie jeździły, a pan nie chce.
8: Może to spowodować upłoszenie tego zwierzęcia.
7: A to, że zamęczył go tam w tom i z powrotem, to pan się nie martwi o to. Niezgodnie z prawem zachowują się akurat tutaj ci ludzie, bo dręczą i męczą zwierzęta.
9: Nie męczymy tych zwierząt, bo my jeździmy tymi koniami już praktycznie kilkadziesiąt lat. Już staramy się dbać o te konie, musimy dbać o te konie. Wykorzystujemy wszystkie sposoby do tego, żeby jak najlżej tym koniom się tutaj pracowało.
1: Aktywiści podczas pikiety namawiali turystów oczekujących w kolejce do Morskiego Oka, aby nie korzystali z przewozu konnego. Apel ten nie spowodował jednak wyraźnego spadku zainteresowania przejazdami. Do pociągów oczekujących na wyjazd do Morskiego Oka ustawiła się kilkudziesięciometrowa kolejka turystów. Kontrowersjami i utratą pozycji liderki kobiecego Tour de France zakończył się dla Katarzyny Niewiadomej przedostatni etap wyścigu. O szczegółach już teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, czego dotyczy ta kontrowersja?
10: Dzień dobry. Polka wprost oskarżyła francuską kolarkę Célie Jury, że ta celowo zepchnęła ją na barierkę, przez co straciła kilka cennych sekund. Kasia Niewiadoma wściekła się, przerwała francuszce wywiad, a potem w Eurosporcie jeszcze dołożyła rywalce.
2: Jury celowo mnie do barierek dała i to na pewno nie jest przypadkowo, bo widziałam, jak się oglądała, gdzie jestem, żeby mnie do barier dać i przestała pedałować. Także moim zdaniem to jest okej, można walczyć, ale takie rzeczy niech sobie robią w przedszkolu, a nie tutaj.
10: Jury to koleżanka z zespołu Demi Follering, która po samotnym finiszu została nową liderką. Około 16 rusza ostatni etap ze startem i metą w Nicei. Kasia Niewiadoma ma ledwie 8 sekund straty do Follering, więc naprawdę wszystko jest jeszcze możliwe.
1: O tym, jak zakończy się Tour de France, oczywiście usłyszycie w Faktach RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
2: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest 9, dajemy głośniej i słuchamy faktów RMF FM, na które zaprasza Marlena Chudzia.
1: Najnowsze ataki Rosji na Ukrainę. Bomby spadały między innymi na Charków i Odessę. Sprawdzimy, co dalej z hotelem w Olsztynie, w którym zawalił się fragment ściany. A w faktach sportowych między innymi o sukcesie Igi Świątek podczas turnieju w Toronto. Polka awansowała do ćwierćfinału. Akcja ratunkowa w Charkowie po tym, jak Rosjanie ostrzelali miasto rakietami. Trafione zostały wieżowce. Jeden z nich został poważnie zniszczony. W gruzowisku mogą być uwięzieni ludzie. Według najnowszych informacji zginęły co najmniej 2 osoby, a 13 zostało rannych. Wcześniej Rosjanie zaatakowali rakietami i dronami Odessę. 8 osób zostało rannych. Są poważne zniszczenia. Uwaga, zmotoryzowani na Pomorzu. Są utrudnienia na trasie S7 między węzłami Cedry Małe i Dworek. W pobliżu Kiezmarku samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Elbląga. Nadzór budowlany zdecydował o zamknięciu do poniedziałku hotelu przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie. Jak wiecie z faktów RMF FM, w budynku wczoraj zawalił się fragment ściany. Konieczna była ewakuacja gości hotelowych. Łączymy się z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, co wiadomo o tej sprawie?
2: No zaraz przy tej ścianie prowadzone były prace ziemne, między innymi podkopywane były fundamenty. W momencie ewakuacji w hotelu było około 100 osób, wśród nich również dzieci, które w Olsztynie były na koloniach. W sumie zameldowanych było ponad 200 osób. Wszyscy musieli wrócić do domów lub znaleźć inny nocleg w okolicy. Nadzór budowlany jutro wróci na miejsce, wtedy będą podejmowane kolejne decyzje, co dalej z hotelem.
1: Zachodnia Polska znów dziś znajdzie się w żarze tropików. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla powiatów w województwie zachodniopomorskim, Wielkopolsce, Lubuskim i Dolnym Śląsku. Alerty obowiązują od 13 do 18.
3: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
1: 5 rzek w 5 weekendów. Wczoraj wystartowały kajakowe wyprawy w Łódzkiem. Dziś drugi spływ rzeką Grabią, który będzie liczył 16 km i pokonanie tego odcinka zaplanowano na 5-6 godzin. Czego można spodziewać się w czasie podróży kajakiem? Opowiadają reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce, uczestnicy spływu.
4: Przypłyniecie tutaj? Tak, tak. Super.
5: Trzeba było mocno tym wiosłem jednak machać.
6: Tutaj nie ma takiego prądu, więc trzeba było jednak trochę pracy. Były takie momenty, gdzie były właśnie jakieś konary zawalone albo jakieś takie przeszkody i to było takie trochę wyzwanie, ale do pokonania.
7: My jesteśmy 20 lat po ślubie i pierwszy raz razem na kajakach. Nie wiem, czy nie ostatni.
5: Dlaczego?
7: I teraz już
5: różnica. Różnica zdań?
7: Tak. Kto gdzie ma jak wiosłować? Dostałam od męża 3 razy wiosłem po głowie. To nie da się jednak nad emocjami zapanować, ale super, bardzo fajna inicjatywa, jesteśmy bardzo zadowoleni. Dobrze spędzony czas.
1: Następna wodna przygoda już za tydzień. Tym razem kajakarze zmierzą się z 10-kilometrową trasą na rzece Widawce. Udział jest bezpłatny. A na koniec tych faktów zaproszenie do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam m.in. o tym, że Kraków znalazł się w światowej czołówce prestiżowego rankingu portalu Time Out. Pokonał Paryż i Kopenhagę, a co doceniono, to sprawdźcie na 24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
9: To jest program Radia RMF 24. O tym się mówi, w którym podsumowujemy najważniejsze wydarzenia tygodnia. Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. W tym odcinku sprawdzimy, jak polscy strażacy pomagają w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Porozmawiamy o ataku hakerskim na dużą sieć handlową. Powiemy o pierwszej rocznicy prezydenta Karola Nawrockiego i politycznych przetasowaniach na polskiej prawicy. Ale na początek kolejne złoto naszych siatkarzy. Zaczynamy.

0: Na zwycięstwo polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Polacy triumfowali w tych rozgrywkach już drugi raz z rzędu, pokonując po dramatycznym meczu Stany Zjednoczone 3-2, chociaż przegrywali już 2-1 w setach. Oto jak ocenia ten dramatyczny mecz w wykonaniu biało-czerwonych Tomasz Terlikowski zapytał w radiu RMF24 Ireneusza Mazura, byłego siatkarza i byłego trenera kadry narodowej.
1: Tak, to myślę, że chyba najlepsze słowo, jakie jest, to jest dramat, ale taki dramat z akcentem bardzo pozytywnym, bo niezależnie od tego, że te sytuacje dramatycznie układały się w trakcie trwania tego meczu, to jednak skończyło się szczęśliwie i myślę, że to jest chyba najpiękniejsze. To są czynniki również emocjonalne, które przenoszą się na budowanie tej drużyny na kolejne mecze, kolejne imprezy sportowe. Natomiast w tym meczu naprawdę mieliśmy bardzo wiele takich właśnie momentów, których było i zwątpienie, i była radość, ale przede wszystkim było duże zainteresowanie i emocje w trakcie trwania tego meczu.
2: A kiedy było 2-1 dla Amerykanów, wierzył pan, że jednak uda się odwrócić biało-czerwonym tę kartę? Bo to jest taki moment, w którym jednak w serce nawet najbardziej wytrwałych kibiców wdziera się, a już na pewno sportowców, wdziera się jakiś moment niepewności.
1: No może po przegranym tym trzecim secie, kiedy myśmy w zasadzie nadawali ton tego trzeciego seta, prowadziliśmy 21-18 po wejściu Wilfredo Leona na zagrywkę za Jakubiszaka, który tam zdobył punkty, doprowadził do prowadzenia 2-3 punktami. To wydawało się, że wszystko będzie okej, a to okazuje się, że przegrana, i to przegrana troszkę na własne życzenie, ale też właśnie wynikiem tych dramatycznych rzeczy sportowych, które się działy. Tak, były pewne taki rodzaj może nie zwątpienia, ale rozczarowania, że ten set padł łupem Amerykanów, mimo tego, że myśmy kontrolowali te wydarzenia. Natomiast czwarty set no, nadawał na nowo optymizmem, spowodował, że tutaj jakby zeszły na dalszy plan te obawy, a cały czas ten optymizm gdzieś tam się przewijał, ale przede wszystkim przewijała się, że tak powiem, taka formuła, która swoim urokiem, z tymi zmiennościami wydarzeń zupełnie zacierała wszystkie negatywne rzeczy.
2: A kto pana zdaniem był kluczowym zawodnikiem w naszej drużynie? Kto najbardziej panu zaimponował?
1: Znaczy, ja powiem tak, jestem pod wrażeniem wielu tam zagrań i graczy, ale myślę, że kluczowe w tym meczu, jakby dodatkowo, jakby wniesienie nowego klimatu w tej drużynie było wejście Semeniuka. On miał też swój udział w tym negatywnym troszkę momencie, czyli przegranym secie trzecim, kiedy został prowadzony, nie skończył dwóch ważnych piłek. To też jakby troszeczkę obniżyło morale drużyny, ale ten zawodnik, wchodząc w trzecim secie, zdobył w sumie najwięcej punktów w drużynie. W związku z tym można powiedzieć, że jego rola była ogromna. Nie można. Jestem pewny, że jego rola była ogromna, jeśli chodzi o zdobywanie punktów, uspokojeniu sytuacji na boisku. No i pokazuje kolejny raz jego wartość, jego poziom gry. Zresztą no, gra w najlepszej drużynie w Europie, czy też na świecie, bo tak to możemy to określić. Jest podstawowym graczem, więc trudno mówić inaczej, jeżeli jest również w naszej reprezentacji.
0: Powiedział w radiu RMF24 Ireneusz Mazur, były siatkarz i były trener kadry narodowej. Teraz przed siatkarzami chwila odpoczynku, a już we wrześniu najważniejsza impreza tego sezonu, czyli Mistrzostwa Europy. A to już początek walki o Igrzyska Olimpijskie. Za chwilę w radiu RMF24 o polskich strażakach, którzy pomagają gasić pożary w Hiszpanii.

0: To jest program O tym się mówi w radiu RMF24. W niedzielny poranek najistotniejsze wydarzenia tygodnia i eksperci, których gościliśmy na naszej antenie. Od początku sierpnia Polacy walczą ze śmiercionośnymi pożarami lasów w Hiszpanii. Misja została podzielona na 3 10-dniowe zmiany, z których każdy obejmuje 35 strażaków. Polacy zostali skierowani w okolice Piedra Laves, kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Madrytu. Oto jakie wnioski z doświadczeń Hiszpanii powinna wyciągnąć Polska, by przygotować się na pożary związane z falami upałów, zapytałem brygadiera Pawła Dąbrowę, oficera łącznikowego modułu Ground Forest Firefighting Poland, który jest w Hiszpanii.
1: Myślę, że takie działania międzynarodowe, gdzie ze sobą współpracujemy, gdzie mamy możliwość wzajemnie pomagać sobie, dzielić się doświadczeniem, będzie miało bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób będziemy wykonywać nasze działania gaśnicze w Polsce. Wiemy, że dotychczas nasze moduły były już dysponowane do działań w Polsce, więc cieszymy się, że mamy też tą możliwość, żeby tutaj podzielić się swoim doświadczeniem, ale także zaczerpnąć wiedzę tutaj od hiszpańskich strażaków, którzy wiemy, że ze względu na klimat, który jest tutaj, są dużo, dużo mocniej w niektórych obszarach doświadczeni, zwłaszcza gasząc pożary w miejscach trudno dostępnych na wzgórzach, gdzie standardowe nasze działania, które wykonujemy zazwyczaj w Polsce z wykorzystaniem samochodów gaśniczych, no nie mogłyby mieć miejsca.
0: Zapraszanie was w różne regiony Europy to już taki standard się zrobił, prawda? Byliście i w Szwecji, i w Grecji, prawda? Teraz jesteście w Hiszpanii. Bardzo cenieni są nasi eksperci, prawda? Na naszym kontynencie.
1: Ja myślę, że ta współpraca międzynarodowa od wielu lat się bardzo dobrze układa. Wyjeżdżamy, tak jak pan redaktor wspomniał, byliśmy w Szwecji dużym komponentem, 145 osób byliśmy, podobnie w Grecji, Francji. Tutaj specyfika działań, jeżeli chodzi o Hiszpanię, jest trochę inna, z tego też względu decyzja kierownictwa, żeby skierować do działań Hiszpanii moduł, który jest bardziej ukierunkowany na gaszenie pożarów w miejscach trudno dostępnych. Szkolimy się od wielu lat, uczestniczymy w wielu szkoleniach, przechodzimy proces certyfikacji, który potwierdza nasze kwalifikacje, także cieszymy się, że mamy tą możliwość wykorzystać tą wiedzę i doświadczenie i pomóc tutaj hiszpańskim strażakom.
0: Panie brygadierze, pan mówi o takiej specyfice Hiszpanii, prawda? Mógłby pan powiedzieć na ten temat więcej konkretów? Czy Hiszpania przeżywa właśnie teraz, no można powiedzieć, najgorszy sezon pożarów od wielu lat?
1: Myślę, że tak. Informacje, które otrzymywaliśmy, rzeczywiście wskazywały na to, że jest to rok wyjątkowy, rok, gdzie bardzo duże połacie buszu uległy spaleniu. Ta sytuacja jest bardzo dynamiczna również z tego powodu, że jest bardzo zmienny wiatr, co utrudnia prowadzenie działań gaśniczych. Ratownicy muszą być ciągle świadomi sytuacji, muszą być przygotowani do ewentualnej ewakuacji na wypadek wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń właśnie ze względu na ten wirujący wiatr, który utrudnia takie standardowe prowadzone działania.
0: Mówił brygadier Paweł Dąbrowa, oficer łącznikowy modułu Ground Forest Fire Fighting Poland, który jest w Hiszpanii. Słuchacie radia RMF24, to jest program O tym się mówi. Już za chwilę porozmawiamy o Mateuszu Morawieckim i zmianach na polskiej prawicy. Bądźcie z nami.

0: Tutaj radio RMF24. Jesteśmy z wami w niedzielny poranek. W programie O tym się mówi. Dalszy ciąg rozpadów Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki zapowiada nowe otwarcie na prawicy. Jego środowisko przedstawiło propozycję zmian w polityce rodzinnej od modyfikacji programu 800+, po nowy model emerytalny. Czy pierwsze dobre sondaże rozwoju plus, średnio około 7% poparcia byłego premiera, są zapowiedzią przebudowy całej prawej strony sceny politycznej? Oto Jakub Śliwiński zapytał w radiu RMF24 politologa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jarosława Flisa.
1: No na pewno jest to efekt politycznej nowości, to znaczy to nie jest jakieś takie wejście z przytupem, że druga strona zupełnie znika, ale też trudno uznać, że to jest jakiś stan trwały, to znaczy to, że w opozycji są cztery partie polityczne, to jest coś, co zupełnie nie ma racji bytu, to znaczy to nie jest jakiś trwały stan. Owszem, no zdarzało się u naszych południowych sąsiadów w Czechach, że 9 partii przekroczyło próg wyborczy, ale to jednak był ewenement. Już w kolejnych wyborach przekroczyły tylko 4 listy próg wyborczy, już wszyscy się pogrupowali. Nasz system zresztą jest trochę brutalniejszy niż czeski, chociaż próg wyborczy jest mniej więcej ten sam. No tutaj pory na polskiej scenie politycznej było miejsce dla 5, no góra 6 partii, które mają poparcie powyżej 5%. No w tej chwili takich partii, które by chciały mieć takie poparcie, no to jest 10, to znaczy, że dla 4, to już nawet nie jest zabawa w gorące krzesło, to jest zabawa w cztery gorące krzesła, znaczy cztery osoby, cztery partie z tych 10 w tej chwili widocznych w parlamencie czy w sondażach nie znajdą miejsca w następnym Sejmie, tak można by przypuszczać na podstawie tego, co do tej pory znamy. Także to jest bardzo, bardzo trudna gra, ale mamy cały rok na to, więc to też jest czas na różne przetasowania, manewry, porozumienia. Być może gdzieś jakieś pojawią się nowe gambity, które to jeszcze bardziej zmienią, ale wydaje się, że taka rywalizacja w tym momencie w czterech takich miejscach apokalipsy po stronie prawej sceny politycznej, no to nie rokuje, że to jest jakiś stan trwały.
2: Oczywiście to wszystko będziemy obserwowali, ale już teraz wróćmy do Mateusza Morawieckiego, który mówi o zmianach w 800+, i proponuje pensję rodzicielską oraz emerytalną składkę rodzinną. Pana zdaniem to pomysły, które mogą przyciągnąć wyborców, czy raczej wywołają spór także po prawej stronie?
1: No to jest na pewno coś, co jest próbą jakiejś odpowiedzi na te wszystkie zarzuty, że tak naprawdę jest się liberałem i jest się po drugiej stronie. Aczkolwiek wydaje mi się, że to są, że te sprawy takie programowe to już przestały być jakby takim łatwym manewrem, bo tych ofert jest tak dużo, te oferty są na tyle do siebie podobne, że tego nie wygrywa się jednym pomysłem, tylko raczej konsekwencją, prowadzeniem działań, więc jeśli te działania będą prowadzone spójnie, jeśli będzie z tego zrobiona jakaś opowieść, która będzie się utrzymywać w mediach no dłużej niż przez jeden dzień, no to wtedy to może być pomysł, ale taki pomysł na jednorazowe clickbaity to trochę za słabo. To gdyby to było coś bardzo długiego, konsekwentnego, ale też nie wiem, czy to jest taka opowieść że naprawdę w wielu osób jakby to było, ale podtrzymuję, że z jedną opowieść, że to że Morawiecki jest bardziej zainteresowany polityką co i jak, niż polityką kto kogo. No taki rozumiem przekaz można by z tego odczytać. Aczkolwiek no to wszystko wymaga cierpliwości, wytrwałości. Zobaczymy, jak na tym polu pójdzie Morawieckiemu.
2: No właśnie, to na koniec, panie profesorze, króciutko, jakich kolejnych ruchów możemy się spodziewać w tych najbliższych tygodniach?
1: No kluczowe znaczenie ma dotarcie w tym momencie do lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, też do tych wszystkich takich, którzy już się trzymali od PiS-u dalej. To znaczy, że to wyborów się nie wygrywa w sali sejmowej, mając nawet 40-osobowy klub, wygrywa się w całej Polsce i do tej całej Polski trzeba dotrzeć nie tylko przez media.
0: To był profesor Jarosław Flis, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konwencja Stowarzyszenia Rozwój Plus ma się odbyć 15 października. Słuchacie radia RMF24. U nas już wkrótce fakty RMF FM o godzinie 10, a po nich o tym, czy są szanse, by ceny paliw były niższe. Bądźcie blisko.

0: Ogłoszenie.
1: Polska polityka w radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 10. To czas na fakty RMF FM, na które zaprasza Marlena Chudzio.
1: W Janowie Podlaskim trwa wielkie święto dla wszystkich miłośników koni, a już dziś aukcja Pride of Poland. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Właściciel pseudohodowli psów w Kielcach trafił do aresztu. Wśród zarzutów m.in. znęcanie się nad zwierzętami. A w faktach sportowych rządzić będzie kolarstwo. Tour de France i Tour de Pologne. W Janowie Podlaskim na trwających dniach konia arabskiego rozpoczyna się Dzień Czempionatów i aukcji Pride of Poland. Na miejscu nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Co dokładnie przed nami?
3: Przypomnijmy, prawie 130 koni wystąpiło tutaj w 15 klasach Narodowego Pokazu. Frekwencyjny europejski rekord. Trzy najwyżej ocenione w każdej klasie konie kwalifikują się właśnie do czempionatów, a czempioni wskazywani są w 6 kategoriach podzielonych na ogiery i klacze. My mamy radiowy patronat nad czempionatem Polski klaczy młodszych. Do tej pory po naszą nagrodę sięgały zjawiskowe Wildonara, przed rokiem Adelita, a kto dziś okaże się najlepszy, powinniśmy dowiedzieć się za 2 godziny. Potem także wybór najlepszego konia pokazu, Best in Show, no i czuję, że może być to zwycięzca z Michałowa, bo ta stadnina najczęściej odbiera tutaj gratulacje za zwycięstwo.
4: Miejsce pierwsze zajęła Protekcja, hodowli własności stadniny koni Michałów.
5: We say congratulations to the winner, Happy Forrana, Brett and Owns, by Michałowsted Farm.
3: Wielokrotnie nagradzana państwowa stadnina ze Świętokrzyskiego. Aukcja od 17 na Tam Gwiazdą. Michałowska, a jakże poganinka. Z Janowa Tomasz Stańszewski.
1: Relacje z aukcji w faktach RMF FM.
6: Aktualny obraz faktów.
1: Kolizja samochodu osobowego i busa na trasie ekspresowej S8 w Łódzkiem w Kozubie między węzłami Złoczew i Wieluń. Zablokowany jest pas w stronę Wrocławia. Niespokojną noc mają za sobą mieszkańcy Katowic. Doszło do wstrząsu w kopalni Murski Staszic. Polska Grupa Górnicza zapewnia, że nikomu z pracujących pod ziemią nic się nie stało. Na 2 miesiące do aresztu trafił 35-letni właściciel pseudohodowli w Kielcach. W miniony czwartek odkryto tam ponad 300 psów przetrzymywanych w bardzo złych warunkach. Zwierzęta zostały odebrane, trafiły m.in. do kieleckiego schroniska. Mężczyzna usłyszał zarzuty, odpowie za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 5 lat więzienia. Pokazy filmowe, naukowe stand-upy, wyjątkowe miasteczko, w którym można być z ekologią za pan brat. W poniedziałek rusza BNP Paribas Green Film Festival.
7: To jest festiwal filmów ekologicznych, gdzie pokazujemy najlepsze produkcje z całego świata z ostatnich lat. To także edukacja, w czasie której nasi eksperci, naukowcy, dojaśniają nam ten świat, złożoność problemów ekologicznych, ponieważ to jest naprawdę skomplikowane. To jest chemia, fizyka atmosfery i nie wszystko dla nas jest takie oczywiste i nie wszystkie rozwiązania są dla nas oczywiste. Chcemy to robić w formie atrakcyjnej i ciekawej. Dlatego proponujemy już kolejny rok formułę naukowych stand-upów, czyli takie 15-minutowe, krótkie wystąpienia ekspertów, które oni mówią na jakiś jeden wybrany temat.
1: Mówił Grzegorz Dukielski, dyrektor festiwalu. W naukowych stand-upach pojawią się m.in. Tomasz Rożek, Krzysztof Ignaczak, Jakub Wiech oraz Przemysław Skowron. Otwarcie BNP Paribas Green Film Festival na Bulwarze Czerwieńskim jutro o 18:00 filmem Do ostatniego oddechu w reżyserii Ewy Ewart.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ponownie fakty sportowe i ponownie Cezary Dziwiszek.
8: Witam ponownie. Zaledwie 8 sekund dzieli przed ostatnim etapem kobiecego Tour de France Demi Follering i Katarzynę Niewiadomą Fini. Przed kolarkami prawie 100 km trasy ze startem i metą w Nicei, ale po drodze z aż 4 podjazdami na szczyt Col d'Es. Emocje gwarantowane, bo wszystko wskazuje na to, że o zwycięstwie w wyścigu zdecydują sekundy. Kolarki ruszą na trasę około 16:00. Niedługo potem powinniśmy znać już rozstrzygnięcia w Tour de Pologne. Dziś ostatni etap, jazda indywidualna na czas ze startem i metą w Wieliczce. Włoski lider Christian Scaroni ma tylko 3 sekundy przewagi nad Francuzem Barrem i Holendrem Lemenem. Pierwszy kolarz ma ruszyć na trasę czasówki o 13:30. Wystartowała Liga Portugalska. Od fal startu nowy sezon rozpoczął ćwierćfinalistę Ligi Mistrzów Sporting Lizbona, tylko remisując z Estrelą. W składach pozostałych wielkich faworytów mamy aż 4 reprezentantów Polski w lecie. Nowym pomocnikiem Benfiki został Jakub Kamiński. Już w zeszłym sezonie w Porto oglądaliśmy natomiast Oskara Pietuszewskiego. Lipskiego, Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka. Ten ostatni dziś może jeszcze nie zagrać przez niedawny uraz, ale komentator Eleven Sports Sebastian Chabiniak uważa, że na dłuższą metę nic nie zachwieje pozycją polskich obrońców.
9: Ten polski mur, jak mówili Portugalczycy w poprzednim sezonie, to będzie fundament tego zespołu w tym sezonie i też na pewno będą takie momenty, kiedy sprawdzimy ich w o wiele trudniejszych warunkach, bo nie tylko w lidze portugalskiej, ale szczególnie w lidze mistrzów.
8: Broniący tytułu mistrzowskiego Porto pierwszy mecz zagra o 19:00 z Alverką. Późnym wieczorem Benfica podejmie Akademiko Viseu.
10: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: W Radiu RMF24 w programie O tym się mówi teraz powiemy o pierwszej rocznicy prezydentury Karola Nawrockiego. Dokładnie 6 sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak zwrócił uwagę gość Michała Zielińskiego, profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, poważne wyzwania polityczne ciągle są przed Karolem Nawrockim. Ekspert komentował wpis Kancelarii Prezydenta z Platformy X. Tam napisano o tym, że za nami, cytuję, 365 dni dynamicznej prezydentury, ale przede wszystkim prezydentury blisko ludzi.
1: Prezydentura Karola Nawrockiego jest na pewno prezydenturą dynamiczną. To jest taka, można powiedzieć, prawicowa prezydentura na miarę naszych czasów, na miarę czasów niepokojów społecznych, na miarę czasów takiego wyczerpywania się paradygmatu demokracji parlamentarnej, powrotu do reguł XIX-wiecznych realpolitik. To jest też prezydentura na miarę zmierzchu hegemonii na polskiej scenie politycznej Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, czy czasów, kiedy przywództwo polityczne często, tak powiem, ociera się o populizm i takim podstawowym polem politycznym są media społecznościowe. No i prezydent niewątpliwie odpowiada na te niepokoje takim wyrazistym, dynamicznym stylem, pewnością siebie, często gdzieś sięgając też po takie tony, moim zdaniem trochę patetyczne czy wyniosłe, w których właściwie władza się bardziej demonstruje niż celebruje, niż wykonuje, w których chodzi raczej o to, żeby być podziwianym, a nie gdzieś tam lubionym.
2: No więcej szumu niż treści, tak? Dobrze,
1: tak, można by to tak uprościć. Nie, raczej taka, powiedziałbym, pewność siebie, raczej takie demonstrowanie, że w polityce dzisiaj ważniejszy jest argument siły niż siła argumentu.
2: I to więcej demonstrowania sprawczości niż właściwej sprawczości.
1: Tak, ale też no właśnie podkreślanie tego znaczenia siły w polityce. To się podoba polskim wyborcom, to się też spodobało prezydentowi Trumpowi i to też daje dzisiaj niewątpliwie Karolowi Nawrockiemu pewien kapitał polityczny, no dlatego, że on jest tym strażnikiem dobrych relacji z USA. Natomiast gdybym miał jeszcze wskazać na jego takie zasoby polityczne, to ciągle to jest moim zdaniem echo dobrej kampanii z zeszłego roku, dlatego że ta jego kampania wyborcza uruchomiła nową dynamikę polityczną po prawej stronie, która doprowadziła i do pewnego zmierzchu ograniczenia znaczenia Jarosława Kaczyńskiego i pewnej, że tak powiem, dekonstrukcji, na przykład, którą widzimy w PiSie, i to wszystko otwiera przed Karolem Nawrockim potencjalnie takie drzwi do tego, żeby stał się być może jakimś nowym odnowicielem polskiej prawicy. Jakie widzę natomiast, no, można by powiedzieć, tej prezydentury pewne mankamenty czy niewykorzystane szanse. To jest prezydentura, moim zdaniem, będąc dynamiczną, bardzo taka jednostronna, bardzo jednowymiarowa, bardzo schematyczna. Fakt, że prezydent skoncentrował się głównie na pojedynku z rządem, z Donaldem Tuskiem, sprawia, że wszystko to, co robi, jest właśnie dosyć przewidywalne, dosyć właśnie schematyczne. I w zasadzie tak naprawdę odbiera to trochę przestrzeń prezydentowi do pewnej zręczności, nieprzewidywalności, takiej finezji w polityce. I sprawia też, że mamy, moim zdaniem, kilka przynajmniej niewykorzystanych szans, jeśli chodzi o tę prezydenturę i w polityce wewnętrznej i międzynarodowej. W polityce wewnętrznej, gdyby moim zdaniem właśnie prezydent Nawrocki wyszedł poza taki trochę rytuał, przede wszystkim walki z rządem, to mógłby

0: podtrzymać dobre na początku relacje z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a to by dawało mu, bym powiedział, pewne narzędzia, żeby dzisiaj także trochę wpływać na to, co się dzieje po stronie tej właśnie koalicji rządzącej, żeby być może tam wprowadzać jakiś, nie wiem, niepokój, jakiś chaos, prawda, żeby trochę to rozgrywać. Tę szansę prezydent stracił, no bo właśnie postawił głównie na to, żeby, że tak powiem, wetować najważniejsze pomysły rządu, także ten pomysł związany z sejfem, co ostatecznie moim zdaniem właśnie zamknęło drogę do tego, żebyśmy dzisiaj mogli rozmawiać na przykład o jakiejś koalicji polskich spraw pod patronatem prezydenta Nawrockiego.
1: Jak dodał profesor Sławomir Sobiński, w polityce zagranicznej przez pewną schematyczność tej prezydentury głowa państwa straciła szansę, aby wejść w relacje polsko-niemieckie. To jest program O tym się mówi, a za chwilę w Radiu RMF24 komentarz analityka rynku paliw o tym, co może nas czekać, jeśli chodzi o ceny na stacjach. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF24 i programu O tym się mówi, w którym wracamy do najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. Po wygaszeniu rządowego pakietu CPN ceny na stacjach benzynowych zauważalnie wzrosły. Rząd komunikuje, że jest nadzieja na tańsze paliwo. Wiele zależy od sytuacji w budżecie państwa i oczywiście w cieśninie Ormus. Jakie są szanse na tańsze tankowanie w najbliższych dniach? O to zapytałem w radiu RMF24 Jakuba Boguckiego, analityka rynku paliw z portalu ePetrol.
1: Niestety wielkich szans nie ma, to znaczy mamy wprawdzie lekkie odreagowanie w cenach hurtowych teraz po weekendzie, natomiast to nie będzie jakaś długotrwała zapewne jeszcze zmiana, także niestety nadal na stacjach ten diesel po 8 zł z nami jeszcze w najbliższym czasie pozostanie.
0: Czyli te ceny hurtowe tak natychmiast się nie przekładają na to, co się dzieje u nas na rynku lokalnym.
1: Trzeba przynajmniej kilku dni, żeby to się na stacjach pojawiło, to tańsze paliwo, żeby dotarło po prostu do stacji, także myślę, że takie oczekiwanie, że w krótkim czasie zobaczymy jakiś wyraźny, duży spadek, na razie jeszcze jest trochę przedwczesne.
0: No właśnie, na co jest to oczekiwanie? Czy oczekiwanie na pokój pomiędzy Teheranem i Waszyngtonem? To przede wszystkim?
1: To z całą pewnością byłoby najbardziej pożądane i chyba najszybciej spowodowałoby obniżenie cen globalnych. Natomiast pamiętajmy, że ten konflikt trochę nam się umiędzynarodowił w ostatnim czasie, bo już nie tylko Ormus, i Iran i Stany Zjednoczone są tymi stronami konfliktu, ale także Houthi z Jemenu, którzy w tym momencie blokują przepływ przez cieśninę Bab el-Mandab, czyli z drugiej strony jakby Półwyspu Arabskiego, uniemożliwiają żeglugę, tranzyt również ropy naftowej i paliw gotowych. Także mamy do czynienia z poszerzeniem tego pola problemu globalnego.
0: No właśnie, o Houthi to się mówi, że to są takie siły proxy, prawda? Zastępcze takie siły, z których Iran korzysta, prawda? Więc to też jest taki czynnik, który znowu nam tutaj się pojawił, tak?
1: Tak, ten problem wraca, ten problem już był znany. Dodatkowo tu już jeszcze w grę wchodzą te właśnie wewnętrzne świata islamskiego, bo tu także są ataki wymierzone na przykład w Arabię Saudyjską, a więc takiego ważnego producenta globalnego.
0: No Iran bardzo sprytnie gra, prawda? Bo jeżeli Stany Zjednoczone grożą Teheranowi, to Iran odpowiada od razu atakami na sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie.
1: Dokładnie tak to wygląda. Iran wykorzystuje swoją pozycję, tą w bezpośredniej konfrontacji, dużo jednak słabszą wobec Stanów Zjednoczonych, ale też na miarę swoich możliwości militarnych gra tak, jak jest w stanie. I to oczywiście paraliżuje globalnie tą żeglugę surowcową, czy bardzo mocno ją utrudnia. I to odbija się w cenach. Wprawdzie w ostatnim czasie mieliśmy, tak jak powiedzieliśmy, pewien spadek związany z sugestiami, że możliwe są rozmowy pokojowe, no ale te rozmowy pokojowe jakoś nie bardzo chcą dojść do skutku, więc mamy do czynienia chyba jednak z powrotem tych nastrojów, no, pełnych obaw odnośnie przyszłości rynku naftowego.
0: Co jest tutaj tą główną kością niezgody pomiędzy tymi różnymi siłami na świecie?
1: Trudno tak naprawdę wskazać przyczynę zasadniczą wybuchu konfliktu. Iran od dłuższego czasu już jest był obarczony amerykańskimi sankcjami i stanowił takiego outsidera trochę, jeśli chodzi o tą grupę producencką. Był w dużej mierze ograniczony swoimi możliwościami eksportowymi, głównie do odbiorców azjatyckich wysyłał swój produkt. Wydaje się, że tutaj w jakiś sposób działania Stanów Zjednoczonych były chyba trochę zbyt radykalne, jeśli chodzi o skalę zagrożenia ze strony Iranu, który owszem, gdzieś tam w propagandowej warstwie może antyamerykański jest, ale bezpośrednio jednak Amerykanom nie zagrażał. Także tutaj wskazanie na jedną przyczynę wybuchu tego konfliktu jest pewnie trudne. Natomiast pamiętajmy, że konflikt trwa od dłuższego czasu. To nie jest tak, że on się wczoraj czy w tym roku nam się zaczął. Ten konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem to jest wieloletnia historia, która teraz po prostu przybrała taką militarną otoczkę.
0: Ona też przybrała taką formę dyskusji, sporów o trasy dla statków w cieśninie Ormus. Myśli pan, że ten problem zostanie jakoś rozwiązany w najbliższym czasie?
1: Tutaj rozwiązania się rysują same, w tym sensie, że statki zaczynają po prostu płynąć jak się da, omijając ten region. Natomiast pamiętajmy, że wyjście z cieśniny Ormus dla wielu statków jest niemożliwe, czy w sensie jest niemożliwe znalezienie alternatywnej trasy eksportowej dla części przynajmniej produkcji z Zatoki Perskiej. Mówimy tutaj o paraliżu chociażby dotyczącym Kataru, Bahrajnu, częściowo Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej, częściowo Iraku. Oczywiście wszystkie te kraje szukają alternatyw.
0: Przewidywał Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z portalu ePetrol. To radio RMF24 i program O tym się mówi. Zostańcie z nami. Za chwilę kolejne ważne informacje tego tygodnia. Będzie o ataku hakerskim na Żabkę.

0: W Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. To jest program O tym się mówi, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. Sieć sklepów Żabka padła ofiarą ataku hakerskiego. Wyciekły m.in. dane pracowników, ich partnerów oraz prawdopodobnie klientów. Co się może stać z wyłudzonymi danymi? Zapytałem o to Piotra Koniecznego, redaktora naczelnego portalu Niebezpiecznik.
1: Ja bym nie spekulował, co może się stać, bo zawsze można powiedzieć, że wszystko co najgorsze i my zazwyczaj jesteśmy w Niebezpieczniku pesymistami, ostrzegamy przed najgorszymi rzeczami. Natomiast tutaj może też zacytuję fragment oświadczenia Żabki, która wczoraj wskazała, że jeśli chodzi o poufność danych aplikacji Żabka, bo to najbardziej klientów końcowych tego sklepu interesuje, to ona nie została naruszona. Więc być może pracownicy Żabki są tego już teraz stuprocentowo pewni, bo pod tym kątem, być może najważniejszym z punktu widzenia wizerunkowego, a pewno najważniejszym dla klientów, ten incydent sprawdzili, wiedzą, że on tych danych nie dotyczy. Natomiast jeśli uwierzymy temu, co atakujący opublikował na pewnego rodzaju ogłoszeniu, gdzie chciał sprzedać dane wykradzione z Żabki, no to jest ryzyko, że rzeczywiście dane jakiejś prawdopodobnie niewielkiej części klientów mogły zostać pozyskane, dlatego że atakujący miał rzekomo dostęp do takiego systemu, w którym dział IT przechowuje różnego rodzaju opisy błędów i projektów i jeśli na przykład pan redaktor miał problem z aplikacją i go zgłosił, to prawdopodobnie tak zwane zgłoszenie, taki ticket został odłożony dokładnie w tym systemie, więc jakieś dane takich użytkowników, którzy mogli wejść w interakcję z systemami Żabki, no albo właśnie kwestii franczyzobiorców, mogły zostać pozyskane.
0: No właśnie, mamy dwa źródła informacji. Jedno takie oficjalne ze strony właśnie Żabki, z drugiej strony mamy tych hakerów, którzy też chwalą się tymi swoimi wyczynami. No załóżmy ten pesymistyczny jednak scenariusz, mimo że panowie są, znaczy nie, właśnie dlatego, że panowie są właśnie pesymistami. Co powinna zrobić osoba, której dane wyciekły?
1: No teraz to już niewiele może zrobić, ale generalnie ja jestem zwolennikiem prewencji, więc może powiedziałbym, co należy robić, jeśli wchodzimy w interakcje z różnego rodzaju biznesami.
0: Czyli przed faktem, a nie po fakcie, tak?
1: Otóż to jest najlepsza technika, którą mamy do dyspozycji jako użytkownik różnych systemów, w których zostawiamy dane. My powierzamy nasze dane firmom, organizacjom, no i powinniśmy mieć zawsze z tyłu głowy, że te dane, które przekazujemy w różnego rodzaju systemach, formularzach, zgłoszeniach, nawet na drukach papierowych, one są później digitalizowane, te dane mogą wyciec, mogą zostać wykradzione, ale mogą również zostać wyniesione przez pracowników, co też wiele razy w wielu sytuacjach się zdarzało. Więc z tyłu głowy zawsze miejmy, że to, co komuś podajemy, zwłaszcza przez internet, może stać się po prostu publicznie dostępne. Być może warto niektórym firmom podać osobny, dedykowany numer telefonu albo osobny adres e-mail. Wtedy po wycieku ktoś niekoniecznie od razu ustali, że ten adres e-mail do nas należy i zobaczy, że my na przykład w Żabce to kupowaliśmy tylko i wyłącznie hot dogi z łagodnym sosem. I nie będzie w stanie nas sprofilować po takim wycieku, bo największym problemem dla każdego z nas dzisiaj jest to, że nasze dane prędzej czy później wyciekną z jednego, drugiego, trzeciego czy czwartego źródła od różnych dostawców.
0: Jak ten sos?
1: Zostawiliśmy jakieś informacje na nasz temat, tak. I z tych informacji atakujący może uzyskać bardzo pełny obraz naszej osoby.
0: Ostrzegał Piotr Konieczny, redaktor naczelny portalu Niebezpiecznik. Słuchacie radia RMF24. Mamy jeszcze więcej informacji.
2: RMF24.
0: To był program radia RMF24. O tym się mówi. Bogdan Zalewski, bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest 11:00, pora na fakty RMF FM. Marlena Chudzio, zapraszam. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców, tych powypadkowych i tych związanych z wyścigiem Tour de Pologne. Tysiące pojemników z odpadami nielegalnie zalega w Wołominie. Jest szansa, że zostaną usunięte. Skoczymy na zakupy, a właściwie na polowanie, na wyjątkowe okazje.
1: Obrazy, rzeczy ze srebra, jakieś stare meble antyczne.
0: Jest w czym wybierać. Kolizja dwóch samochodów osobowych na trasie S3 między węzłami Szczecin-Dąbie i Rzęśnica. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Świnoujścia. Z powodu dużego natężenia ruchu utworzył się tam 3-kilometrowy korek. 5-kilometrowy zator, również z powodu dużej liczby aut jadących nad morze, utworzył się na autostradzie A6 między węzłami Szczecin-Kijewo i Rzęśnica. To ostatni dzień zmagań 83. edycji Tour de Pologne. Na kolarzy czeka liczący 12,5 km etap jazdy indywidualnej na czas ze startem i metą w Wieliczce w Małopolsce. Będzie sporo zmian w organizacji ruchu. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, gdzie i kiedy trzeba spodziewać się tych największych utrudnień?
2: W samej Wieliczce, bo część ulic została zamknięta już o 5 rano. Te ograniczenia mają obowiązywać do wieczora. Chodzi o ulicę Daniłowicza, Matejki oraz Dębowskiego. Potem na czas treningu zawodników i samej jazdy indywidualnej problemów trzeba spodziewać się wzdłuż całej 12,5-kilometrowej trasy. Chodzi m.in. o ulicę Klaśnieńską, Grabówki, Drużbackiej, Krzemieniecką, Sadową i Kościuszki. Ostatni kolarz ma dotrzeć na metę przy Matejki około godziny 16.30. Kłopoty w związku z wyścigiem dotkną też komunikację miejską w Wieliczce oraz na południu Krakowa. 9 linii autobusowych zmieniło swoje trasy.
0: Rosną szanse na szybką likwidację nielegalnego składowiska odpadów w mazowieckim Wołominie. Chodzi o ponad 3000 pojemników typu Mauser z chemikaliami. W faktach mówiliśmy o apelach władz samorządowych w tej sprawie. Jedna z firm, która zostawiła tam odpady, odpowiedziała na te apele i chce zabrać pojemniki. Nowe fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Kiedy chemikalia mogą zostać wywiezione z Wołomina?
3: Pierwsza ich część może nawet już w nowym tygodniu. Urzędnicy komentują, że to jest dobry znak, chociaż na razie bardzo wstępny, że pozostałe firmy też zrobią to samo. Zabiorą i same zutylizują odpady. To potwierdza Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego.
4: Prowadzimy wzmożone działania, które mają na celu przymusić firmy, które zwiozły tam te odpady, jednak do usunięcia ich na własny koszt. Mówi o tym dosyć wyraźnie ustawa, wskazując rozszerzoną odpowiedzialność. Takie działania podejmujemy.
3: Na jak najszybszą likwidację składowiska liczą też mieszkańcy Wołomina.
5: To jest taka hochsztaplerka moim zdaniem. Cwaniacy nabijają sobie kieszenie, a potem przeciętni ludzie muszą się z tym borykać, z pozostałościami.
6: Niedawno tutaj był chyba jakiś pożar, kogoś poparzyło. Więc to zaczyna już żyć swoim życiem. Jak wybuchnie, to nie wiem, co to będzie.
3: Burmistrz Wołomina napisała w mediach społecznościowych: mamy nadzieję, że już wkrótce pierwsze mauzery z niebezpiecznymi odpadami zaczną wyjeżdżać z Wołomina. Kolejne decyzje w tej sprawie mogą zapaść po weekendzie.
0: Bezpieczne wakacje z dzieckiem. To temat dzisiejszego podcastu Lekarz Dyżurny w radiu internetowym RMF24. Prowadzący Marek Łabno przygotował dużą porcję rad dla rodziców.
7: Dzień dobry. Dziś wyruszamy w kolejną wakacyjną podróż. Tym razem z naszymi dzieciakami. Oczywiście przed nami wspaniały, rodzinny czas, ale zapowiada się druga pełna wyzwań, przygód i niespodzianek. Jak ją przetrwać? Podpowiem ze swojej perspektywy, lekarza i taty. Ale o wsparcie poprosiłem też dr Grażynę Glonek, pediatrę kierującą POZ w Szpitalu Dziecięcym imienia Świętego Ludwika w Krakowie. Zapraszam.
0: Posłuchajcie programu Lekarz Dyżurny, który rozpocznie się już za chwilę na antenie radia RMF 24.
8: Są i takie fakty.
0: Co niedzielę targowisko na Młynie we Wrocławiu przeżywa prawdziwe oblężenie. Kupić tam można niemal wszystko, od bielizny po AGD i świeże warzywa, ale to przede wszystkim mekka poszukiwaczy wnętrzarskich perełek. Filiżanka Rosenthala za 5 zł, krzesło Hałasa za 10. Na Młynie takich skarbów jest mnóstwo.
1: Kupuję głównie obrazy, rzeczy ze srebra, jakieś stare meble antyczne.
9: No taki antyk to zazwyczaj przeżyje dłużej niż my, a taki mebel z sieciówki, no to tak do drugiego zalania, nie?
10: Mówią też, że te meble, te przedmioty mają po prostu duszę.
9: Jak najbardziej. Trzeba tylko wybierać uważnie przedmioty, żeby trafiać te z dobrą duszą, bo może się trafić dusza w obie strony.
10: Jak to rozpoznać?
9: No trzeba czuć po prostu, to już tego się nie da opisać słowami.
10: Jak dobrą energię.
9: Jak dużo się kupuje, to się później już to czuje, nie?
0: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska od pana Igora z Wrocławia. A kupującym życzymy udanych łowów.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Lekarz dyżurny Marek Łabno,
1: dzień dobry. Dziś zapraszam was w kolejną radiową wakacyjną podróż, ale uwaga, jadą z nami dzieci. To oznacza, że nie będzie to prosta trasa z punktu A do punktu B. Raczej droga pełna przygód i niespodzianek. Jakich? Zapraszam do posłuchania.

Radio RMF24 i wakacyjny lekarz dyżurny. Marek Łabno, dzisiaj zastanawiam się nad tym, jak przetrwać wyjazd z dzieckiem. Zacznijmy od historii, w której wchodzicie na pokład samolotu z gromadką waszych dzieciaków. Relaksujecie się, odprężacie. Jednak od momentu, gdy usiedliście, czujecie, że czegoś zapomnieliście. Coś wam nie gra, coś wam przeszkadza. I kiedy już prawie przysypiacie, nagle coś wam się przypomina. Wtedy krzyczycie na cały samolot, wzbudzając ogólną grozę. Bo już wiecie, czego zapomnieliście. Otóż zapomnieliście jednego dziecka. Ta scena z filmu Kevin sam w domu, którą być może pamiętacie, świetnie pokazuje, o jak wielu rzeczach należy pamiętać, przygotowując się do wycieczki z dzieciakami. Ja skoncentruję się dziś na tych bardziej lekarskich elementach przygotowań, wierząc gdzieś tam głęboko w sercu, że nie zapomnijcie zapakować najmłodszych członków swojej rodziny. Zacznę od czegoś, co może was zaskoczyć. Mianowicie mam dla was zalecenie. Nie eksperymentujecie przed wyjazdami ze swoimi pociechami, ok? Nie próbujcie wzmacniać ich odporności nowymi preparatami. Nie stosujcie cudownych w teorii leków na atopową skórę, jeśli ich do tej pory nie podawaliście swemu potomstwu. Może się okazać, że niepotrzebnie dołożycie sobie problemów, bo na przykład pojawią się jakieś działania niepożądane. Kolejna rzecz to sen. O śnie już sporo wam opowiadałem, ale jeszcze chyba nie w kontekście podróży naszych najmłodszych pasażerów. Dzieci znacznie gorzej znoszą gwałtowne zmiany rytmu dnia niż wy. Kilka zerwanych nocy przed wyjazdem, emocje, pakowanie do późna, pobudkę o 4 rano na lotnisko. No nie dziwcie się potem, że pierwszego dnia wakacji dziecko jest rozdrażnione, płaczliwe i nie ma ochoty zwiedzać. A wy jeszcze macie napakowany cały grafik na ten dzień. Jedną z rzeczy, którą zawsze macie przy sobie, prawdopodobnie jest wasz telefon. Zapiszcie w nim adres najbliższego szpitala, adres najbliższej apteki i miejsca, gdzie najszybciej będziecie mogli się skonsultować z lekarzem, nawet prywatnie. Rozsądnie byłoby też rzucić okiem w książeczkę zdrowia waszego dziecka i zastanowić się, czy nie brakuje wam jakichś szczepień. Zawsze możecie podejść do swojej przychodni albo umówić się na teleporadę i podpytać, jak wygląda sytuacja szczepienna waszej pociechy. Albo wasza. Bo wiecie, to nie chodzi tylko o dalekie podróże do krajów tropikalnych. Jeśli nawet jedziecie w Polskę, to brak zaległości w szczepieniach zdecydowanie zmniejszy ryzyko nieprzyjemnych konsekwencji w trakcie takiego wyjazdu. A leki? Bo to, że macie zapas chociaż na miesiąc do przodu, jeśli leczycie swoje dziecko przewlekle, to jestem prawie pewny. Macie, prawda? Bardziej chodzi mi o to, że część z popularnych leków nie lubi ciepła. I skoro mamy wakacje, to warto, żebyście o tym pamiętali. Przykładowo. Zapas insuliny wymaga chłodzenia, a używaną insulinę należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta, unikając bardzo wysokich temperatur. Część antybiotyków w zawiesinie. Po przygotowaniu należy też trzymać w lodówce. Dlatego zawsze warto przeczytać zalecenia producenta odnośnie przechowywania. Jeszcze mam w tej części dla was jeden ważny patent. Jeżeli dziecko choruje przewlekle, dobrze mieć w telefonie też zdjęcie ostatnich wypisów ze szpitala, listy leków czy też wyniki badań. W nagłej sytuacji może to bardzo ułatwić pracę lekarzowi. W imieniu tego konkretnego lekarza, który będzie leczył wasze dziecko, bardzo wam za to dziękuję. A już za chwilę podpowiem wam, jak przygotować się do podróży z dzieckiem samochodem. Bądźcie blisko.

To jest radio RMF24 i lekarz Marek Łabno. Nadal podpowiadam wam, jak to technicznie zrobić, żeby wyjechać w świat ze swoim dzieckiem i przetrwać tę wyprawę. Rodzinna podróż samochodem wygląda zwykle podobnie. Najpierw pakowanko. Potem 5 razy pytanie, daleko jeszcze? Później zgubiona maskotka. A na końcu obowiązkowy postój. I właśnie ten postój jest znacznie ważniejszy dla zdrowia, niż moglibyście przypuszczać. Wasze dzieciaki nie są po prostu małymi dorosłymi. Ich organizm działa troszeczkę inaczej. Szybciej się odwadnia, gorzej oddaje ciepło i znacznie łatwiej się przegrzewa. Dlatego jeśli macie do pokonania długi dystans w aucie, to trzeba to przemyśleć taktycznie. Po pierwsze, nawadniajcie swoje pociechy, nawet jeśli same nie zgłaszają jeszcze pragnienia. Pragnienie jest już sygnałem, że organizm zaczyna odczuwać niedobór płynów. Po drugie, przerwy. Bo nie tylko wasz rodzinny szofer potrzebuje odpocząć. Kilka minut spaceru sprawi, że odpoczną też mięśnie i kręgosłup. Pozwoli oderwać na chwilę malucha od nosidełka, co będzie dla niego bardzo zdrowe. Także dla jego skóry, chroniąc przed oparzeniami związanymi z długotrwałym siedzeniem. Kojarzycie przycisk AC w aucie? Kojarzę, jak kiedyś jeden rockman żartowniś dopisał w swoim aucie obok tego przycisku litery DC. I od razu było wiadomo, że słucha AC/DC. Klimatyzacja jest zbawieniem w gorące dni, ale pamiętajcie, żeby nie przesadzać z zamienianiem pojazdu w lodówkę. Duża różnica temperatur może być niekomfortowa dla błon śluzowych i zwiększa uczucie wysuszenia. Teraz temat, który wraca co roku. Czy można zostawić dziecko w gorącym samochodzie, ale tylko na chwileczkę, ale tylko na parę chwil? No absolutnie nie można, nigdy. I nie chodzi wyłącznie o najbardziej dramatyczne scenariusze, jakie sobie wymyślicie. Temperatura we wnętrzu auta potrafi rosnąć błyskawicznie. Dzieci nagrzewają się szybciej niż wy, a jak wam wspomniałem, ich mechanizmy oddawania ciepła są mniej wydajne. Kilkanaście minut potrafi całkowicie zmienić sytuację. Dwa słowa o chorobie lokomocyjnej. To nie jest fanaberia. To bardziej efekt konfliktu informacji docierających do mózgu z błędnika, z oczu i receptorów mięśni. Dlatego niektórym dzieciakom pomaga patrzenie przed siebie, ograniczenie korzystania z telefonu i częstsze przerwy. Najważniejsze jest jednak to, abyście nie traktowali podróży jak wyścigu. 50 minut krócej na trasie naprawdę nie zmieni wam wakacji. Jak mawiał cesarz August, festina lente, czyli spiesz się powoli. Na koniec, może oczywistość, ale proszę, używajcie pasów bezpieczeństwa i pilnujcie ich zapinania u pociech. Źle zapięte pasy w foteliku to nadal jeden z najczęstszych błędów rodziców podczas wakacyjnych wyjazdów. A już za chwilę porozmawiam z pediatrą, dr Grażyną Glonek, o wakacyjnych przygotowaniach. Warto posłuchać.

0: Tu Marek Łabno i wasz wakacyjny lekarz dyżurny. Tym razem o wypoczynku z dziećmi. No i może złośliwi powiedzą, że z dziećmi nie ma jak odpoczywać. To my nie idziemy tą drogą. Nie zmienia to jednak faktu, że nie jest to droga prosta i na skróty, tylko jednak wymagająca szczególnych przygotowań. Zawsze jest łatwiej, kiedy wsparcie jest, więc staram się nim dzisiaj być i dodatkowo poprosiłem o pomoc ekspertkę Grażynę Glonek, pani doktor pediatra, kierująca POZ w Szpitalu Dziecięcym imienia Świętego Ludwika w Krakowie. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, rodzice pakują cały świat do jednej apteczki. Gdyby miała pani doktor wyrzucić z niej kilka rzeczy, które naprawdę są niepotrzebne, co byśmy wymienili?
1: Na pewno wyrzuciłabym antybiotyki, których rodzice sami nie powinni stosować, i oczywiście całą masę syropów, zwłaszcza pootwieranych jeszcze wcześniej w domu i wożonych na wakacje. To nie ma większego sensu.
0: Pani doktor, a co częściej psuje dzieciakom wakacje? Właśnie jakieś super rzadkie i egzotyczne bakterie i wirusy, czy po prostu zwykłe, pospolite błędy rodzicieli?
1: Myślę, że błędy rodzicielskie są częstą przyczyną troszeczkę nieudanych wakacji, bo to, co ostatnio obserwuję, to już zaczyna się albo na lotnisku, albo przy basenie hotelowym. Dzieci organizują sobie same czas, a rodzice siedzą i skrolują telefony. Więc jeżeli jedziemy na te wakacje, to pamiętajmy, że jedziemy z dziećmi i trzeba im poświęcić czas. I to jest ten czas na to, żeby im zorganizować zabawy, żeby je przypilnować też przede wszystkim, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. To jest ważne, żeby nie spuszczać ich jednak z oka, zwłaszcza te mniejsze dzieci. Natomiast na to skrolowanie zostawmy sobie ewentualnie godziny wieczorne, kiedy dzieci już idą spać. My też sobie zróbmy taki detoks od telefonu.
0: Zwróćcie uwagę, że zdecydowanie częściej usłyszycie o nawet jakichś urazach mechanicznych w akwaparkach, czy na trampolinach, czy podczas jazdy hulajnogą, niż o tym, że jakiś maluch został zakażony jakimś egzotycznym wirusem. I mamy tutaj apel do was, wraz z panią doktor, żebyście byli ostrożni i patrzyli na te swoje dzieciaki, nawet jeśli jesteście w potencjalnie bardzo bezpiecznym miejscu. No myślicie sobie, akwapark, nic się nie wydarzy, a pani doktor, może się coś wydarzyć?
1: No niestety każdego roku z wakacji wracają dzieci po urazach ze zjeżdżalni, które wcale nie są takie bezpieczne. Niektóre małe dzieci nie umieją zjeżdżać jeszcze, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. No i nieszczęsne trampoliny, też każdego roku jest co najmniej kilka urazów, łącznie ze złamaniami, i to także dotyczy dorosłych, nie tylko dzieci. I trzeba jeszcze dbać o to, żeby na tej trampolinie było tyle dzieci, ile ich może być. Zwykle to jest jedno albo dwoje dzieci, a rodzic powinien stać i pilnować tego, jak się to dziecko zachowuje na tej trampolinie. Naprawdę jest dużo urazów.
0: Zwłaszcza zwróćcie uwagę na urazy w wodzie, ponieważ nieprzytomne dziecko, które jest w wodzie niezauważone, no to już jest bezpośredni stan zagrożenia życia. I czasem możecie być pierwszymi, którzy w ogóle zauważą, że czy waszemu dziecku się coś dzieje, czy być może komuś innemu, więc bądźcie czujni. Nie patrzymy w telefon, jeśli jesteśmy w otoczeniu wody. Pani doktor, czy jest jakiś objaw u dziecka na wakacjach, który może być często bagatelizowany, i to jest taki częsty grzech rodziców, a który zdecydowanie powinien zapalić czerwoną lampkę albo nawet 5 czerwonych lampek?
1: Tak, myślę, że powszechnym błędem rodziców jest zwalanie złego samopoczucia dziecka, które skarży się, że jest zmęczone, że jest senne, albo jest wręcz odwrotnie, rozdrażnione, na to, że była bardzo męcząca wycieczka, albo że właśnie dłużej siedzieli na plaży i to wymęczyło dziecko, plus kąpiele w morzu czy w basenie. Niestety jest to częsty objaw udaru cieplnego i na to trzeba zwracać uwagę, że dziecko musi być dobrze nawodnione. Nie powinno siedzieć wiele godzin na słońcu. Podobnie nie powinno siedzieć na wycieczkach w autobusach, które trwają wiele godzin i w bardzo upalne dni. Także ten udar cieplny to nie jest wymysł, to nie jest rzadkość, to się zdarza dość często i zwracamy uwagę, że jeśli dziecko jest inaczej się zachowuje niż do tej pory, to nie zwalamy wszystkiego na zmęczenie, tylko jednak lepiej zasięgnąć porady lekarskiej.
0: Dzieci są zdecydowanie bardziej delikatne. Dotyczy to zarówno wytrzymałości na ciepło, jak i na odwodnienie. Także butla wody proszę, albo bidon zawsze macie przy sobie.
1: Tak, ale jeszcze zwrócę uwagę, że nie tylko u małych dzieci sama woda, żeby nie przepajać je samą wodą, tylko jednak u niemowląt pilnować, żeby jeśli jest dziecko karmione piersią, to jednak mlekiem. Te starsze dzieci można dopajać sokami, chociaż generalnie ich nie polecamy na co dzień, no ale właśnie chodzi o elektrolity, których pewnie w postaci czystej elektrolitowej saszetki nie będą chciały wypić, ale już sok pomarańczowy czy jakiś inny chętnie wypiją, a to będzie uzupełnienie elektrolitów. Także nie sama woda.
0: Już za chwilę porozmawiamy o kolejnych bardzo ciekawych wskazówkach. Posłuchajcie przez chwileczkę muzyki. Ze mną cały czas jest dr Grażyna Glonek, pediatra kierująca POZ w Szpitalu Dziecięcym im. Świętego Ludwika w Krakowie. Już za chwileczkę wracamy.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Marek Łabno, dzisiaj wakacyjne pediatryczne wydanie lekarza dyżurnego. Opowiadam wam, jak przetrwać wakacje z dzieciakami. Moim gościem cały czas jest dr Grażyna Glonek, pediatra, kierująca POZ w Szpitalu Dziecięcym imienia Świętego Ludwika w Krakowie. Pani doktor, zróbmy teraz taki eksperyment myślowy, że mamy zabrać tylko jedną rzecz, zrobić jedną rzecz, którą absolutnie warto wykonać przed jakimkolwiek wyjazdem z dzieckiem.
1: Przede wszystkim bym uprzedzała rodziców, żeby sprawdzili aktualność szczepienia przeciwko tężcowi. I to jest moim zdaniem zasadnicza sprawa. Gdziekolwiek nie jedziemy, czy to będą wakacje w Polsce, czy będą to wakacje za granicą, bo często rodzice o tym zapominają, a wiemy, że urazy i dzieci to dość częste połączenie.
0: Pani doktor, gdyby była taka jedna prosta rzecz do wdrożenia przed wycieczkami, mówimy tutaj tak o szeroko pojętej populacji pediatrycznej, to co by to mogło być jeszcze przed wyjazdami, żeby łatwo to zaimplementować w życiu?
1: No, przed każdym wyjazdem rodzic się powinien troszkę przygotować, więc uważam, że sporządzenie listy i takiej podręcznej mini apteczki, którą mamy w samochodzie pod ręką, w samolocie pod ręką, czy jeżeli jedziemy na wycieczkę gdzieś dalej, nie to, co jest spakowane do walizki głównej, tylko właśnie pod ręką, podstawowe rzeczy. No, w samochodzie to wiadomo, mamy apteczkę samochodową, więc tam są bandaże, opatrunki. Warto mieć ze sobą jakąś sól fizjologiczną, jałową, czy w ampułce, żeby można było przemyć oczy, które się zatarły z jakiegoś powodu. Warto mieć też jakiś żel na ukąszenia, dlatego że jak zrobimy przerwę i wysiądziemy z tego samochodu i dziecko zostanie ukąszone przez jakiegoś owada, no to przez parę godzin może być niespokojne, rozdrażnione. Nie będziemy przegrzebywać całego samochodu, żeby znaleźć ten żel, więc to warto mieć ze sobą.
0: Pani doktor, a teraz zapytam trochę mniej medycznie o jakąś historię, która utknęła pani w głowie wakacyjną, właśnie w kontekście naszego zawodu, czyli był jakiś pacjent, który miał jakąś historię na wakacjach, która była w jakiś sposób charakterystyczna. Mamy coś takiego?
1: Ja myślę, że jakichś bardzo takich charakterystycznych może nie ma. Te wyjazdy egzotyczne wiążą się czasami niestety z nieprzyjemnymi historiami, na przykład ukąszenie przez meduzę, więc oparzenie takie właśnie chemiczne.
0: Bo kiedyś ukąszenie przez meduzę gościło w szpitalu Świętego Ludwika?
1: W szpitalu Świętego Ludwika, nie wiem, ogólnie w szpitalu, w poradni się zdarzało, że przyjeżdżali rodzice po wakacjach i opowiadali właśnie swoje przeżycie, albo meduza, albo był to jakiś owad z egzotycznych wakacji, który pokąsał dziecko i rana się goiła przez wiele tygodni, zaopatrywana również chirurgicznie. Więc pamiętajmy też o repelentach. Dla małych dzieci troszkę inne, najbezpieczniejsze są te, które są również dla kobiet w ciąży stosowane, na pewno nie ten DIT dla starszych dzieci ewentualnie, natomiast dla młodszych jest cała gama i są również dla niemowląt plasterki, które są bezpieczne i dość dobrze chronią zarówno przed ukąszeniami komarów, jak i ukąszeniami kleszczy, bo trzeba dziecko zaopatrzyć absolutnie przed wyjściem na łąkę, do lasu, nie można o tym zapominać. Trzeba ubierać koszulki z długim rękawkiem i spodenki długie, i buciki pełne, bo wracamy i okazuje się, że kleszcz, który się gdzieś tam dostał, dopiero po paru godzinach on dalej wędruje, szuka sobie ciepłego miejsca. Więc oglądanie po wycieczce dziecka, zresztą nie tylko dziecka, nas samych, powinniśmy się oglądać czy wzajemnie i sprawdzać te najcieplejsze punkty, gdzie chętnie te kleszcze się wbijają nam, czyli okolica szyi, okolica pachwin, okolica skóry owłosionej głowy, pod kolanami. Trzeba sprawdzić całą skórę dokładnie. No i warto wozić ze sobą albo pęsetkę, albo specjalny taki przyrząd kupiony w aptece do wyciągania kleszcza, bo pamiętamy, że nie traktujemy go ani olejem, ani masłem, ani go w żaden sposób nie rozdrażniamy, żeby wypuszczał z środka co tam w sobie ma, tylko żeby go wykręcić w całości.
0: Popatrzcie, ile tych zagrożeń na nas czyha. Wszystkie plagi egipskie, komary, kleszcze, meduzy. Także bądźcie ostrożni. Pamiętajcie, w jaki sposób się zabezpieczyć przed takim wyjazdem z dzieckiem i po prostu bądźcie z tym dzieckiem. Nie bójcie się trochę więcej czasu mu poświęcić i odłożyć ten telefon, bo jednak wasza obecność jest na wakacjach kluczowa. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za wywiad.
1: Dziękuję również.
0: Moim waszym gościem była doktor Grażyna Glonek, pediatra kierująca POZ w Szpitalu Dziecięcym imienia Świętego Ludwika w Krakowie. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jak zawsze za tydzień.
2: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: RMF 24.
1: Wojna światowa w radiu RMF 24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: Czy Unia Europejska strzela sobie w stopę, forsując zieloną energię? A może to tylko takie ekoprzebranie, pod którym kryje się staranie o energetyczną niezależność Europy w światowym wyścigu mocarstw? O tym m.in. w nowym odcinku Wojny Światowej. Tym razem będzie o energii.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF 24. Na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest 12:00, Marlena Chudzio, zapraszam na fakty. Tych, co są teraz w trasie na początek, ostrzegamy przed utrudnieniami na Dolnym Śląsku, na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. Francja znów z rosnącym zagrożeniem pożarowym. Najwyższy stopień ostrzeżeń obowiązuje w Bordeaux. Nad polskim morzem pełnia lata.
1: Być nad morzem, nie wejść do wody, no to niemożliwe.
0: A warunki sprzyjają dziś kąpielom. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej Ósemce na Dolnym Śląsku. W Niemczech między Łagiewnikami i Ząbkowicami Śląskimi po zderzeniu dwóch samochodów osobowych wprowadzono ruch wahadłowy. Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu motocykla z sarną na Krajowej 70 C7 w okolicach Leżajska na Podkarpaciu. Tam też przejedziecie wahadłowo. Do kolizji trzech aut doszło na trasie ekspresowej S3 w Zachodniopomorskim. W pobliżu Chlebowa między węzłami Gryfino i Klucz zablokowany jest pas jezdni w stronę Szczecina. Reżim w Teheranie stawia Stanom Zjednoczonym warunki w sprawie pełnego otwarcia ciśniny Ormus. Domaga się m.in. zakończenia blokady irańskich portów, wycofania sił USA z regionu oraz wypłaty odszkodowań wojennych. Agencja Associated Press przypomina, że zgodnie z czerwcowym porozumieniem tymczasowym harmonogram znoszenia sankcji i kwestia odszkodowań mają być elementami układu końcowego. 60-dniowy okres przewidziany na jego wynegocjowanie upływa za nieco ponad tydzień, ale może zostać przedłużone. Najwyższy czerwony alert przeciwpożarowy znów został wprowadzony w rejonie Bordeaux we Francji. Ten obszar mierzy się z nową falą rekordowych upałów, a w lasach dochodzi do pożarów.
2: Według synoptyków temperatura w niektórych rejonach Akwitanii sięgnąć ma dziś znowu 40 stopni Celsjusza w cieniu. To już piąta fala rekordowych upałów tego lata. W okolice Bordeaux wysłano nadzwyczajne siły żandarmerii. Zwiększono tam liczbę patroli na leśnych drogach, by tropić ewentualnych podpalaczy i nieostrożnych wczasowiczów, którzy na przykład rzucają niedopałki papierosów. Władze mają nadzieję, że nie będzie już w tym regionie tak dużej fali pożarów, jak ta, która w ciągu ostatnich tygodni zniszczyła tam ponad 40 tysięcy hektarów lasów.
0: Relacjonował Marek Gładysz, korespondent RMF FM we Francji. Nie trzeba mieć grubego portfela, żeby urządzić mieszkanie z charakterem. Wrocław ma miejsce, w którym za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych można znaleźć prawdziwie wnętrzarskie perełki. To targowisko na Młynie.
3: Towar 80%. Po 5 zł, reszta to do uzgodnienia. Bardzo duży asortyment, zapraszam Państwa.
4: Mówią o tym miejscu kopalnia skarbów, kopalnia perełek.
5: Tak, zgadza się. Ja na przykład towar przywożę z Austrii, z samego Wiednia. Obrazy ponad stuletnie, na płótnie, sygnowane, w bardzo dobrym stanie, zachowane, lustra przepiękne i kryształowe, ramy przepiękne, zegary.
4: Mam wrażenie, że coraz więcej ludzi poszukuje takich rzeczy z duszą.
5: Tak, wolę osobiście chodzić po targach i coś kupić pięknego, jak iść do sklepu i kupić taką nową rzecz, taką bez duszy.
0: Targowisko znajduje się przy Alei Poprzecznej i działa w każdą niedzielę.
6: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Niemal na wszystkich nadmorskich kąpieliskach wywieszona jest dziś biała flaga. Jak mówią plażowicze, pogoda sprzyja wypoczynkowi. Jest lekka bryza, fale niewielkie i wyszło słońce.
7: Troszkę wieje, ale przyjemnie, słoneczko. Marzenie.
8: Czy to poranny rozruch?
9: Tak, miał być o godzinie 5, ale z uwagi, że wnuk zastrajkował, mówi, że za wcześnie, dziadku.
8: To teraz biegać.
9: Fajne powietrze, ostre takie.
8: Dobrze się biega w taką pogodę?
10: Bardzo. Ładne widoki są.
8: Dzień się dopiero zaczyna, pan rozkłada parawan. Na Sobockiej plaży jak się go rozkłada?
11: Dobrze, przyjemnie oczywiście.
8: Pan chyba w wyborze miejsca ma najtrudniejszą robotę dzisiaj.
12: Nie, ja tylko jestem odpowiedzialny za transport.
8: Wchodzicie dzisiaj do wody, kąpiecie się?
1: Oczywiście, obowiązkowo. Także być nad morzem, nie wejść do wody, no to niemożliwe, trzeba.
8: Chociaż zanurzyć stopy.
1: Dokładnie tak. Ale pogoda jest odpowiednia, nie za gorąco, nie za zimno, także będziemy na pewno się kąpać, korzystać z tej pogody przede wszystkim.
0: Usłyszał w Sopocie przy molo nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Warto z tego słońca skorzystać, bo jutro w Sopocie pojawią się przelotne opady deszczu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
14: Dzień dobry, tu Lidia Krawczuk, to jest taka Ameryka w Radiu RMF 24. W Polsce dzieci cieszą się jeszcze latem, A w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych właśnie kompletują plecaki i szykują się do powrotu do szkoły. Będzie też o zakupowym szaleństwie, które temu towarzyszy, a potem przeniesiemy się na jedną z najbardziej charakterystycznych letnich imprez w USA, czyli State Fair. Zapraszam do 14:00.

Jest niedziela, 9 dzień sierpnia i program Taka Ameryka w Radiu RMF24. W Polsce dzieci mają jeszcze 3 tygodnie wakacji. Tymczasem tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo przypomnę, to program, który powstaje w Waszyngtonie. W wielu miejscach w USA uczniowie właśnie pakują plecaki, wracają do szkół. W Stanach nie istnieje jeden ogólnokrajowy kalendarz szkolny, o terminie decydują stany, a bardzo często nawet poszczególne okręgi szkolne. W efekcie dzieci mieszkające zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od siebie mogą wracać do nauki w różnych dniach. Na południu USA, między innymi na Florydzie, w Georgii czy w Tennessee, szkoły często zaczynają zajęcia już w pierwszej połowie sierpnia. Dlaczego tak wcześnie? Powodów jest kilka. W wielu okręgach chodzi o to, żeby pierwszy semestr zakończył się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Dzięki temu uczniowie wracają po nowym roku do nowych przedmiotów, a nie do egzaminów. Wcześniejszy start pozwala też zakończyć cały rok szkolny już w maju, zanim na południu Stanów nadejdą największe letnie upały. Ale są też miejsca, które przez lata trzymały się zupełnie innej tradycji. W Michigan szkoły rozpoczynały zajęcia dopiero po Labor Day, czyli święcie pracy przypadającym na początku września. Chodziło przede wszystkim o to, żeby rodziny mogły wykorzystać ostatni długi weekend wakacji, a branża turystyczna nie traciła najbardziej dochodowego okresu lata. Gdy zbliża się początek roku szkolnego, Ameryka ogarnia prawdziwa gorączka zakupów. I za chwilę porozmawiamy o tym, dlaczego dla amerykańskich sklepów początek roku szkolnego jest niemal tak ważny jak Boże Narodzenie.

0: w tym kierunku idziemy.
1: A ten gwar właśnie dziecięcy jest najpiękniejszy. Panie profesorze, pytałem o to, ponieważ w Polsce według ostatnich danych w tej chwili jest ponad 3800 stulatków. Czy ta wizja, że będziemy żyli 100, 105, 110 lat jest realna?
0: No ja myślę, że to jest jak najbardziej realna i nawet jak patrzymy na globalne trendy światowe, no to niewątpliwie liczba stulatków będzie wzrastać w kolejnych dekadach i podobnie będzie w naszym kraju. Natomiast oczywiście to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, ile osób przekroczy setne urodziny.
1: Tylko w jakiej formie?
0: Po pierwsze, w jakiej formie, no ale też wiele osób będzie żyło grubo powyżej 80, będzie żyło powyżej 90 roku życia. No i to jest taka grupa społeczna, która wymaga pewnie trochę innego podejścia, zrozumienia, też innego zrozumienia. No i jeśli mamy taką wizję, że będzie nas coraz więcej będzie osób, które przekraczają 80 rok życia, no to ja też patrzę z perspektywy mojego gabinetu, gdzie ja bardzo cieszę się, jak przychodzi osoba powyżej 80 roku życia, jest to taki dziarska osoba wchodząca sprężystym krokiem z uśmiechem na twarzy. I takich osób, co mnie bardzo cieszy, mam dosyć sporo, natomiast no, oczywiście mam też takie osoby, które mają 60 parę lat, które absolutnie są schorowane i oczekują ode mnie cudów, czyli najlepiej jednej tabletki, która wszystkie dolegliwości im uzdrowi i oni znowu będą mogli popełniać te błędy, które popełniali przez ostatnie 40 lat.
1: No dobrze, to 100, 105, 110 lat. A 150 lat? Za ile to się może wydarzyć? I jak to życie będziemy wydłużać? Właśnie farmakologia, transplantologia?
0: No, patrząc to z perspektywy świata nauki i to, co my wiemy na temat biologii ludzkiej, to jednak świat nauki uważa, że taką granicą jest 120 lat. Mamy pojedyncze przypadki w historii ludzkości, udokumentowane oczywiście, osób, które przekroczyły 120 rok życia. Najczęściej to jest tak o takich super stulatkach, bo to też jest różne definicje, bo jest stulatek, super stulatkowie. To najczęściej to są 110, między 110 a 120 urodziny, to jest jakby to już wtedy mówimy o takich super stulatkach. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy rzeczywiście w nieskończoność przedłużali nasze życie do 150 urodzin. Oczywiście w kontekście, jeśli mówimy o czystej biologii, bo absolutnie, że dzieją się rzeczy, które się nam nie śniły, czyli my też myślimy o tym, jak digitalizować chociażby naszą świadomość i wtedy oczywiście jesteśmy w stanie pewnie żyć wiecznie.
1: Tą długowieczność mamy zapisaną w genach, panie profesorze?
0: Rzeczywiście, no mamy kilka genów, no bo mamy gen FOXO, mamy gen KLOTO, to są geny, które nam jednoznacznie, geny kodujące sirtuiny, czyli to są takie geny, które w badaniach nad długowiecznością odgrywają absolutnie bardzo ważną rolę i wiemy, że posiadanie pewnych zmienności genetycznych w obrębie tych genów predysponuje do długiego życia, czy to w świecie zwierząt, czy to jeśli chodzi o życie ludzkie. Natomiast no, byłoby to zbyt proste, gdybyśmy powiedzieli, że w genach mamy zapisane wszystko. Jeszcze do nie tak dawna zafascynowani tym postępem genetyki uważaliśmy, że rzeczywiście odczytanie ludzkiego genomu rozwiąże wszystkie problemy ludzkości. Natomiast okazuje się, że absolutnie nie jest to takie proste, a już jeśli mówimy w kontekście czy starzenia, czy długiego życia, no to jest to tylko jeden z elementów tej większej układanki, bo obecnie mówimy w tym świecie geronauki, czyli nauki zajmującej się procesami starzenia, mówimy o 12 filarach starzenia, czyli 12, można powiedzieć, różnych procesach, które determinują to, jak szybko się starzejemy, które część z nich możemy modyfikować, część nie możemy modyfikować, no bo oczywiście póki co genów nie możemy modyfikować, oczywiście mamy metodę CRISP, która pozwala na edycję genów, ale to ciągle nie jest metoda.

0: metoda, która pozwalałaby na to, żebyśmy nagle w wieku 40 lat stwierdzili, że chcemy sobie zmodyfikować swój genom tak, żebyśmy wydłużyli to życie. Bo jest to zdecydowanie bardziej skomplikowany proces.
1: W Radiu RMF 24 trwa wykład otwarty. Z nami cały czas pan profesor Marek Postuła, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: W niedzielne popołudnie, jak zawsze, wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj z nami w warszawskim studiu pan profesor Marek Postuła, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, między innymi, czy długowieczność mamy zapisaną w genach, co poza genami wpływa na to, czy będziemy długo żyli i w zdrowiu. Panie profesorze, Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne wymienia 8 zasad ważnych dla życia w zdrowiu. I tutaj czytam, tak zwana złota ósemka. Jako pierwsze zdrowie na talerzu, potem w ruchu siła. Co tam jest jeszcze, panie profesorze? Jak to wszystko jest ważne? Złota ósemka.
1: To jest tak zwane essential eight. To jest przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne. To jest... Z takich czynników to jest oczywiście dieta, no ale tam, jak popatrzymy sobie, co tam dokładnie jest, to tam przede wszystkim chodzi o dietę śródziemnomorską, czyli tą najważniejszą dietę, jeśli w kontekście długowieczności. Nie ma lepszej diety, która lepiej udokumentowanej naukowo, która wpływałaby na długie życie w zdrowiu. Tam mam oczywiście sen, czyli zdrowy sen odpowiedniej długości, czyli pomiędzy 7 a 9 godzin, czyli zarówno krótsze spanie, jak i dłuższe spanie absolutnie nie jest zdrowe.
0: Dłuższe mam... też nie?
1: Dłuższe też nie. Nie da się nadgonić deficytu. Raczej trzeba dbać o to, żeby o ten rytm dobowy, żeby on był stały, czyli kładzenie się o stałej porze, wstawanie o tej samej porze, bez względu na to, czy jest sobota, czy niedziela. Nie ma... Nawet to odsypianie niewiele nam zmieni, jeśli zarywamy noce. Niestety jest, ma to dewastujący wpływ na nasze zdrowie. No tam mamy na pewno nadciśnienie tętnicze, czyli dbałość o ciśnienie tętnicze. Tam mamy oczywiście palenie papierosów. Nie ma wyciągniętego w tej Essential Eight picia alkoholu, bo ten picie alkoholu, czyli spożywanie alkoholu w jakichkolwiek ilościach, znajduje się w tym kontekście całej zdrowej diety i tam, jak bliżej się przyjrzymy, to rzeczywiście tam jest to wymienione.
0: Czyli nie ma tej bezpiecznej dawki alkoholu? Tak zwany.
1: No oczywiście, jak popatrzymy na wytyczne kardiologiczne, to tam znajdujemy, że to jest jeden drink dziennie dozwolony. Czasami w tych starszych wytycznych wręcz było to takie słowna, gra słowna, gdzie było, że to jest zalecane i tak ludzie odczytywali, że to jest zalecane i tak tłumaczyli, że ten kieliszeczek to dla zdrowia, po obiedzie piją. Natomiast no, my mamy dane na to, że jakakolwiek ilość alkoholu jest, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. No, jeśli mielibyśmy rzeczywiście trzymać się zasad medycyny długowieczności, to tu jesteśmy no, bardzo podchodzimy do tego restrykcyjnie, że alkohol powinien z naszej diety całkowicie zostać usunięty, bo przede wszystkim tu koledzy onkolodzy mają doskonałą wiedzę na ten temat, że mamy wiele nowotworów, których czynnikiem, jednym z czynników przyspieszających rozwój nowotworów jest właśnie spożywanie, regularne spożywanie alkoholu. Ale wracając do tego Essential Eight, bo wymieniliśmy kilka, tam jest jeszcze oczywiście palenie papierosów, tam jest dbanie o stężenie glukozy, czyli to też pomiar glukozy. Tam jest lipidogram, czyli to, co potencjalnie każdy z nas powinien regularnie wykonywać.
0: Cholesterol.
1: Cholesterol oczywiście. Tam jest dbałość o masę ciała, czyli sprawdzanie masy ciała. Pewnie jest.
0: Panie profesorze, w ruchu siła, to jak z tym ruchem? Jak często, jak intensywnie?
1: No, aktywność fizyczna, mamy znowuż wytyczne, które mówią, że 150 minut aktywności fizycznej umiarkowanej intensywności to jest to minimum, które każdy z nas powinien wygospodarować tyle czasu w ciągu tygodnia. Lub 75 minut na aktywności intensywne.
0: Ale czy chodzi o sport, panie profesorze? Czy wystarczy taki dobry spacer albo spokojna jazda na rowerze?
1: Zależy, co chcemy osiągnąć, bo to też wiadomo, że punktem wyjścia zawsze są spacery. No zacznijmy, ja bym się bardzo cieszył, że gdyby każdy z nas codziennie spacerował i codziennie robił przynajmniej te 5000 kroków, 7 byłoby już idealnie.
0: W czystym powietrzu.
1: W czystym powietrzu, bo to, co ciekawe, te 10 tysięcy kroków, no to jest trochę taki chwyt marketingowy firmy japońskiej, która w latach 60. wprowadziła pierwszy krokomierz. Nazwała go Manpukei, co po japońsku oznacza 10 tysięcy kroków. No i to się tak do naszej świadomości naszej cywilizacji tak przebiło, że my musimy robić 10 tysięcy kroków, a badania, które są publikowane, takie duże badania, metaanalizy, pokazują, że my już zaczynamy zyskiwać, jak mamy 3000 kroków, dokładnie na 2700, także to naprawdę nie jest dużo, bo jak ktoś ma czy smartfona, czy jakiś smart zegarek, to zobaczy, że te 3000 kroków to jest tak naprawdę codzienna aktywność, jakakolwiek, prawda? Czyli jeśli nie siedzimy przed telewizorem...
0: A te 5000 to już jest takie dodatkowe.
1: Tak, to ja też pokazuję, różnego rodzaju narzędzia używam i pokazuję pacjentom, którzy do mnie przychodzą z prośbą o konsultację kardiologiczną i okazuje się, że mają czynniki ryzyka, tak jak naciśnienie tętnicze, no, palą papierosy, mają wysoki cholesterol. Ja, korzystając z narzędzi elektronicznych, z takich specjalnych skal ryzyka, pokazuję im, no bo cholesterol nie boli, ciśnienie nie boli, sama medycyna prewencyjna się zmienia, bo medycyna długowieczności to nie tylko badania, bo powstaje dużo klinik tak zwanych długowieczności, longevity, które no na dzień dobry są już, bardzo selekcjonują swoich klientów, no bo trzeba mieć gruby portfel. Natomiast ja jestem absolutnie orędownikiem demokratyzacji medycyny długowieczności, bo ona jest dla każdego. Bo proszę zobaczyć, jak prosto ja jestem w stanie pokazać, że życie da się wydłużyć. No i jeśli miałbym powiedzieć, jaki to jest koszt, to jest koszt, no można powiedzieć, żaden, bo jeśli porównamy to, ile wydajemy miesięcznie na ubrania, na ubezpieczenie, serwis samochodu i tak dalej, to są niebagatelne kwoty. Natomiast okazuje się, że jeśli zadam pytanie, a ile wydajesz na swoje zdrowie, no to na odpowiedź na to pytanie już...
0: Nie wiem.
1: Kończy się taką chwilą milczenia, zastanowienia. Nic. Okazuje się, że niewiele, przeciętny Polak niewiele robi dla swojego zdrowia tak świadomie, że to jest jego świadomy wybór i dąży do tego, żeby żyć długo w zdrowiu. A na tym polega właśnie medycyna długowieczności, żeby codziennie podejmować świadome wybory, takie, które będą konsekwencje, będą miały długoterminowe.
0: Żyjmy długo, żyjmy zdrowo, cieszmy się tym dobrym zdrowiem i dobrym życiem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem wykładu otwartego w Radiu RMF 24 był pan profesor Marek Postuła, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Jeszcze raz dziękuję, panie profesorze. Dużo zdrowia!
1: Dużo zdrowia. Jeszcze dodam, że w Polsce powstało Polskie Towarzystwo Medycyny Długowieczności, które jest takim tworem, które ma na celu między innymi edukowanie. Polecam państwu śledzić nie tylko to towarzystwo, ale także słuchać mojego podcastu W stronę długowieczności. Dziękuję.

0: Ogłoszenie.
1: Najbliżsi doradcy Donalda Trumpa. I jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Donald Trump, zachwycony AI, zmienia politykę technologiczną kraju. Skąd ten zaskakujący zwrot Białego Domu w relacjach z Big Techami?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24. Let's go!

0: Michał Zieliński w studiu Faktów RMF FM. Jest godzina 15.
1: Dzień dobry, kłaniam się. A w tych faktach bójka w Goleniowie. Nastolatkowie podejrzani o ranienie nożem innego nieletniego dziś mają stanąć przed sądem rodzinnym. Potem doniesienia z zagranicy, wybuch drona, tym razem w Mołdawii, i wściekły delfin, który wymusił ewakuację w Chinach. Poza tym bez przyjaźni na ostatnim etapie kobiecego Tour de France, a na koniec relaks pod bałtyckim słońcem. Przed sądem rodzinnym stanąć dziś mają dwaj 16-latkowie podejrzani o udział w napaści z użyciem niebezpiecznego przedmiotu w Goleniowie na Pomorzu Zachodnim. Poszkodowany został 17-latek, który od wczoraj przebywa w szpitalu w Szczecinie. Trafił tam z ranami kłutymi i śladami pobicia. Fakty na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jaka kara grozi podejrzanym?
2: Katalog możliwych kar jest szeroki. Od nadzoru kuratora, aż po umieszczenie w zakładzie poprawczym. Sąd może też zdecydować, że 16-latkowie będą odpowiadać za to, co zrobili, jak dorośli. Za napaść z użyciem niebezpiecznego przedmiotu grozi od 6 miesięcy nawet do 8 lat więzienia. Na szczęście stan rannego 17-latka lekarze ze Szczecina oceniają jako dobry. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dwaj podejrzani zostali już doprowadzeni do policyjnej izby dziecka. Jeden z nich w czasie bójki też doznał obrażeń i wymagał pomocy medycznej.
1: Dron bojowy rozbił się na terytorium Mołdawii. Nikt nie został ranny. Upadek drona doprowadził do wybuchu pożaru. Na razie nie wiadomo, kto wystrzelił tego bezzałogowca. Wczoraj uzbrojony dron wleciał w bułgarską przestrzeń powietrzną od strony Rumunii, po czym eksplodował w pobliżu gazociągu transbałkańskiego łączącego Turcję z Ukrainą. Milion osób ewakuowanych. Odwołano ponad 1500 lotów. Na wschód Chin dotarł tajfun Delfin, przynosząc ulewne deszcze i wichury. Maksymalna prędkość wiatru dochodzi do 160 km na godzinę. Delfin uderzył wcześniej w prefekturę Okinawa na południu Japonii. 6 osób zostało rannych. Ponad 50 tysięcy budynków zostało pozbawionych prądu. Zawodniczki ruszą wkrótce na trasę finałowego etapu kobiecego Tour de France. Wśród nich walcząca o zwycięstwo Katarzyna Niewiadoma Finy. W faktach RMF FM nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, przypomnij, jaka jest sytuacja w klasyfikacji generalnej?
3: Dzień dobry. Po wczorajszym etapie Polka ma tylko 8 sekund straty do Demi Vollering. Holenderka na ostatnich kilometrach przypuściła skuteczny atak i odzyskała żółtą koszulkę liderki. Dzisiejszy etap ze startem i metą w Nicei nie będzie więc zwyczajowym etapem przyjaźni. Na niemal 100-kilometrowym odcinku walka rozstrzygnie się na aż 4 podjazdach pod szczyt Col d'Es. Nasza kolarka w Eurosporcie zapowiadała walkę do samego końca.
4: Wyścig jeszcze się nie skończył, także naprawdę na pewno chcemy mieć coś ostatniego do powiedzenia.
3: Kolarki ruszą na trasę około 16. Mniej więcej 3 godziny później wszystko powinno być już jasne. Przypomnę, że Katarzyna Niewiadoma walczy o drugie w karierze zwycięstwo w Tour de France. Wielką pętlę wygrała 2 lata temu.
1: Trwa weekend z piłkarską Ekstraklasą. Zaczął się mecz we Wrocławiu. Śląsk Krakowia na razie bez goli.
5: Fakty z nadmorza w RMF FM.
1: Dziś cudowna pogoda na wypoczynek nad Bałtykiem. Są niewielkie fale i świeci słońce. W Trójmieście temperatura osiąga 24 stopnie.
6: Że tak słońce świeci i to morze tak się odbija ze słońca.
7: Bardzo chilloutowo i tak pogoda skłania do relaksu. No oczywiście molo, wiadomo. A teraz idziemy plażować.
8: Niestety dziś już wracamy.
9: Czyli ostatnie spojrzenie na morze?
8: Tak, dokładnie.
10: Ostatnie wyjście.
9: To słońce was żegna.
10: No i dlatego nam przykro.
9: Ile niby na urlopie, a jednak widzę, że trzeba pracować.
11: Dokładnie. No jak widać, no, przyjechał się z rodzinką, a więc trzeba tutaj, że tak powiem, zasuwać ostro.
9: Co to będzie? Bo widzę, że na razie kupiecie dziurę.
11: Tylko dziura, a później jak już zobaczymy, co nam syn zdecyduje. Myślę, że jakiś tunel, co?
9: Co to będzie?
12: Tu będzie woda.
9: Tu będzie woda.
11: W środku będzie woda. No dobrze, w takim razie.
9: Mały basen na plaży.
11: Dokładnie.
9: I długo planujecie być?
11: Myślę, no to wszystko zależy od żony, nie wiem. Żono, to kiedy planujemy być?
8: To zależy, ile nam pozwoli pogoda.
9: A ta zapowiada się dobrze.
8: No dzisiaj tak.
1: Z plażowiczami w Sopocie rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: To już prawie 16 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów, a przy mikrofonie Michał Zieliński. Witamy.
1: Witam i zapraszam. A te fakty zaczniemy od drugiego tankowania. Mija 100 godzin, od kiedy premier zapowiedział, że potrzebuje 48, żeby podjąć decyzję w sprawie ewentualnych obniżek podatków. Potem w faktach informacje sportowe, tym razem będzie o Tour de Polonii, o Ekstraklasie. A na koniec wizyta na pokazie koni arabskich czystej krwi w Janowie Podlaskim. Kierowcy czekają na decyzję rządu w sprawie cen paliw. Rząd się nie spieszy, bo z podatków płaconych przy tankowaniu pochodzi 15% dochodów państwa. Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował jednak na naszej antenie w RMF FM, że jest zwolennikiem ponownego obniżenia podatku VAT na paliwa jako pierwszego kroku do ograniczenia cen na stacjach. Politycy opozycji oskarżają rząd, że cenami paliw łupi Polaków, a rządzący obarczają winą prezydenta, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Polityczne komentarze dotyczące tego tematu zbierał reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy, Michale. Co jeszcze mówią politycy?
2: No, rząd szuka rozwiązań tej sytuacji, ale nie ułatwia tego ani sytuacja na Bliskim Wschodzie, ani przede wszystkim prezydent, który skierował do Trybunału sprawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, mówił mi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
3: To jest bardzo przykre. I kiedy wszyscy tankujemy, czy wlewamy paliwo do naszych samochodów, no musimy pamiętać o tym, że Nawrocki powiedział nie.
2: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości odpowiada, że drożyzna jest rządzącym na rękę. Wskazuje przy tym na rekordowe zyski Orlenu.
4: No to na kim oni zarobili? No na nas zarobili, więc co powinien zrobić? No powinien pan premier wsłuchać się w głos Przemysława Czarnka i obniżyć i VAT, i akcyzę, przecież mógłby to zrobić.
2: Premier zapowiedział w środę, że rząd każdego dnia będzie gotowy, żeby interweniować na rynku paliw. Jak wtedy zaznaczył, z decyzjami poczeka 48 godzin. Na razie żadnej decyzji nie ma.
1: Uwaga, kierowcy w Warmińsko-Mazurskiem. Zablokowana jest droga krajowa nr 16 w Talusach. To jest odcinek Orzysz-Ełk. Zapalił się tam samochód osobowy.
5: Sport w faktach RMF FM.
1: Śląsk-Wrocław, Krakowie jak dotąd bez bramek. W pierwszym dzisiejszym meczu piłkarskiej Ekstraklasy trwa druga połowa tego spotkania. Dziś jeszcze mecze Lecha Poznań z Piastem Gliwice i Jagiellonii Białystok z Widzewem Łódź. Setki kibiców zgromadziły się w Wieliczce wzdłuż trasy ostatniego etapu Tour de Pologne. Końcówka wyścigu to jazda indywidualna na czas. Dla wielu fanów to pierwsza okazja, żeby zobaczyć kolarzy na żywo.
6: Pierwszy raz przyjechaliśmy zobaczyć na żywo, także chcieliśmy zobaczyć, jaka jest ta prędkość, emocje, no bo jak się jest na miejscu, no to się odczuwa inaczej niż przed telewizorem.
7: Na żywo akurat pierwszy raz przyszliśmy oglądać. Zazwyczaj to Tour de France oglądamy.
1: Z kibicami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Epiforana ze stadniny w Michałowie, najlepszym koniem 48. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim. Na miejscu jest nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski. Tomku, w przypadku tej klaczy my też możemy się pochwalić.
8: Jak najbardziej, bo Epiforana wygrała dziś także Narodowy Czempionat Klaczy Młodszych, którego patronem od lat jest tu w Janowie Grupa RMF. My też odebraliśmy dziś nagrodę specjalną dla mediów, Przyjaciół Janowa. No a wracając do tej klaczy, która kroczy tutaj od nagrody do nagrody, zapamiętajmy to imię.
9: Epiforana!
8: Ona wygrała swoją klasę, wygrała czempionat, została najlepszym koniem całego 48. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Best in Show i laureatką nagrody za najlepszy ruch, bo ten koń dosłownie płynął tutaj po tym pokazowym ringu. Za niespełna godzinę tu w Janowie początek aukcji Pride of Poland, więc ostatnia chwila, by odpocząć, pójść na przykład na zielone łąki wokół stadniny, ptasi raj, do którego przed chwilą nieświadomie nawiązała tutaj wojskowa orkiestra. Birdland, Joe Zawinula w wykonaniu wojskowych, wprowadzaniem do tych aukcyjnych emocji popołudnia. Z Janowa, Tomasz Staniszewski.
1: Epiforana jest na filmie na rmf24.pl, a relacje z aukcji w faktach RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
2: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: To już prawie 18 na zegarach RMF FM. W studiu Faktów ponownie Michał Zieliński. Witam, Michale.
1: Witam, zapraszam. Na początek o ataku nożowników w Kamiennej Górze, będzie o stanie rannego i o losie zatrzymanych. A1 i A6 na tych autostradach, kilkukilometrowe korki po wypadkach w zachodniopomorskim i w śląskim. Wracają ostrzeżenia przed upałami i od razu dotyczą zdecydowanej większości kraju. Piętnastoletni Kacper, który w piątkowy wieczór został zraniony ostrym narzędziem podczas Dni Kamiennej Góry, wciąż walczy o życie w szpitalu. Chłopiec stracił dużo krwi, jest po operacji, jego stan nadal jest bardzo poważny. Na linii dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, a co się dzieje z zatrzymanymi w związku z tym atakiem?
2: Podejrzewany o napaść 16-latek przebywa aktualnie w policyjnej izbie dziecka. Ze względu na wiek o jego losie zdecyduje sąd rodzinny. Drugi zatrzymanych został już zwolniony do domu. Według nieoficjalnych informacji, zraniony nastolatek dostał cios nożem w szyję. Stracił bardzo dużo krwi. W szpitalu kończą się już zapasy. Chłopiec jest początkującym zawodnikiem MMA i część środowiska zaapelowało w mediach społecznościowych o przyłączenie się do zbiórki w Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. Wsparcie okazują też koledzy nastolatka, którzy przed szpitalem skandowali: wracaj do zdrowia, jesteśmy z tobą, hej Kacper, jesteśmy z tobą.
1: Uwaga, kierowcy, utrudnienia na autostradzie A6 w pobliżu Szczecina po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest pas jezdni wiodącej w kierunku Kołbaskowa, przez co utworzył się niemal 4-kilometrowy korek. W podobnie długim zatorze tkwią kierowcy jadący autostradą A1 od Częstochowy w stronę Katowic. Między węzłami Częstochowa Południe i Woźniki na wysokości Klepaczki zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas tej jezdni. Nowe ostrzeżenia przed upałem wydali synoptycy dla 13 województw centralnej i południowej Polski. Na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku alerty już obowiązują. W pozostałych regionach będą aktualne od jutrzejszego przedpołudnia. Temperatura w pasie od Gorzowa Wielkopolskiego przez centrum kraju aż po Lubelszczyznę i Podkarpacie przekroczy jutro 30 stopni. W południowo-zachodniej Polsce termometry mogą pokazać nawet 35 kresek. Jeżeli na trójmiejskich plażach widzieliście dziś na horyzoncie wiele pomarańczowych bojek, to prawdopodobnie byli to uczestnicy sopockiego maratonu pływackiego. Trasa prowadziła między molami w Brzeźnie, Orłowie i Sopocie, w zależności od wybranego dystansu. Jak było?
3: Dość zdradliwie, ponieważ w tamtą stronę płynęliśmy z falą, a z powrotem pod falę.
4: Nie można tego w ogóle porównać do basenu.
5: Inna bajka. Na basenie zabawa. Tutaj, tak jak kolega mówi, w tamtą stronę luzik, z powrotem walka.
6: Trzeba sobie ujarzmić jakoś oddech i dopasować do fali. I im wyższa fala, tym śmiesznie się tak nad nią lata. I są takie puste przelody czasami, że próbuje się zgarnąć tę falę ręką, tą wodę ręką, a tam jej nie ma, bo właśnie uciekła falą.
7: Chcesz się w ogóle trochę pozwiedzać podczas takiego płynięcia? Wystawić gdzieś głowę, spojrzeć na plażę?
8: Ja się przyznaję szczerze, że moja znajoma biegała i wypatrywałam. Wypatrywałam, nie mówię, że nie, aczkolwiek nie stawałam, tylko po prostu odwracałam się w stronę tutaj plaży i wypatrywałam, czy ktoś tam biegnie, no ale ciężko było cokolwiek dostrzec.
1: Usłyszał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
9: Stadiony świata w Faktach RMF FM.
1: Czterech reprezentantów Polski rozpocznie dziś sezon w lidze portugalskiej. Nowy w tym towarzystwie jest Jakub Kamiński, który dołączy do Benfiki Lizbona. W trio Sporto mamy natomiast Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, ale szczególną uwagę fanów przyciąga 18-letni skrzydłowy Oskar Pietuszewski. Podkreślają dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek i komentator Ligi Portugalskiej w Eleven Sports Sebastian Habiniak.
10: Zabłysnął kilkakrotnie, oczarował, natomiast teraz jego zadaniem będzie ugruntować swoją pozycję. To jest zawsze trudne, żeby powtórzyć taki sezon jak poprzedni, żeby grać regularnie tak jak przez to pół roku, kiedy imponował, kiedy asystował, kiedy strzelał gole, kiedy wkręcił w ziemię Nicolasa Otamendiego z Benfiki w taki sposób, że Otamendi pewnie przez tydzień musiał chodzić podpierany przez kogoś, bo tak mu się w głowie kręciło. Dziś największym talentem naszego futbolu jest Oskar Pietuszewski. Młodzi kibice najbardziej zakochują się w Oskarze Pietuszewskim, takim piłkarzu z TikToka, jak o nim mówią młodzi ludzie. I ja wierzę, że Francesco Farioli wie, jak z niego w FC Porto skorzystać.
1: Na kibice w kraju emocjonują się meczami Ekstraklasy. Po 30 minutach gry Lech Poznań bezbramkowo remisuje z Piastem Gliwice.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach RMF FM już prawie 19:00, to czas na najnowsze fakty. Łączymy się ze studiem i Michałem Zielińskim. Witamy, Michale.
1: Witam, tak, to fakty o 19:00. Mamy niedzielny wieczór w szczycie wakacyjnego sezonu, a to oznacza duży ruch na drogach. Zaczniemy więc od najnowszych doniesień o wypadkach i utrudnieniach. Rozszerza się strefa płatnego parkowania w Krakowie. Za chwilę o tym, gdzie jeszcze trzeba będzie płacić za pozostawienie samochodu. Będą też doniesienia ze świata sportu. Duży ruch i sporo wypadków na polskich drogach. Nasze raporty zaczynamy od województwa lubuskiego w pobliżu Smolna Wielkiego. Na drodze krajowej nr 32 auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Jedna osoba została ranna i trasa jest zablokowana. Trzeba jechać objazdem drogami lokalnymi. Uwaga kierowcy na autostradzie A1 w Łódzkiem w pobliżu Wronikowa. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Nie ma rannych, ale zablokowany jest pas jezdni wiodącej w kierunku Gdańska. Jeszcze Lubelszczyzna. W Janowie Lubelskim zderzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzono tam ruch wahadłowy. Nowe parkomaty w kolejnych miejscach stanęły na ulicach Krakowa. Od jutra w stolicy Małopolski powiększa się strefa płatnego parkowania. Nowe fragmenty podstrefy C obejmą m.in. okolice Ronda Matecznego w Podgórzu.
2: Drugi taki rejon to też Podgórze, ale okolice SKA, czyli powiedzmy tutaj cmentarz podgórski. Tutaj też mamy takie dopełnienie do obwodnicy tutaj wewnętrznej w mieście i taka enklawa, która była poza strefą, jest tą strefą objęta. Plus rejon Błoń, tam mamy zmiany, tam nam się pojawiają obszary i poszerzenie strefy B i nowa strefa C.
1: Wylicza Michał Peclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
3: Te fakty robią wrażenie.
1: Wieczorem w Gdyni rozpocznie się wielka operacja wodowania Wichra, pierwszej z trzech nowych fregat budowanych dla polskiej marynarki wojennej. Ważący około 6 tysięcy ton kadłub zostanie częściowo wyprowadzony z hali PGZ Stoczni Wojennej. Na linii nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, jak będzie wyglądała ta operacja?
4: Zacznie się bardzo widowiskowo. Dziś wieczorem ogromny kadłub Wichra częściowo wyjedzie z hali i zostanie podświetlony. Dalej w planie znacznie trudniejsza część operacji. Kadłub będzie trzeba przetransportować na specjalnych samojezdnych platformach i ustawić na 140-metrowej półzanurzalnej barce. W środę uroczystość chrztu i wodowania, w której weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Samo zejście na wodę nastąpi później. Barka zostanie odholowana na Zatokę Gdańską i kontrolowanie zanurzona, aż wicher zacznie samodzielnie po raz pierwszy pływać. To jedna z najbardziej wymagających takich operacji w polskim przemyśle okrętowym. Po sprawdzeniu szczelności kadłuba, fregaty, która jeszcze nie ma własnego napędu, holowniki zabiorą z powrotem do stoczni. Tam rozpocznie się jej dalsze wyposażenie.
1: Lech Poznań, Piast Gliwice 1-0 na kwadrans przed końcem tego meczu piłkarskiej ekstraklasy. Spotkanie śledzi Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku,
5: dzień dobry, witam.
1: Jak padł ten gol?
5: Bramka padła z perspektywy Mikaela Iszaka szybko przede wszystkim, bo ledwo wszedł na boisko, a już skierował piłkę do siatki, asystował Daniel Hokans. Ładna, składna akcja. Finn pokazuje się tutaj naprawdę z dobrej strony, zatem asysta Iszak, bramka. Lech prowadzi 1-0 i nabrał wiatru w żagle od strzelenia tego gola, bo wcześniej trzeba powiedzieć, że Piast radził sobie bardzo dobrze. No i może jeszcze dodam wiadomość z ostatniej chwili. Katarzyna Niewiadoma, niestety, druga w Tour de France. Demi Vollering, Holenderka, wygrywa. Wygrywa z dużą przewagą na ostatnim etapie ze startem i z metą w Nicei. Demi Vollering na kilka kilometrów przed metą zdołała odskoczyć od Katarzyny Niewiadomej. Kasia, no zabrakło sił, ewidentnie zabrakło sił. Walczyła dzielnie, ale niestety drugie miejsce w tegorocznym Tour de France i jeszcze raz Demi Vollering wygrywa kobiet Tour de France.
1: Tak czy owak, Katarzynie Niewiadomej gratulujemy, mimo że nie udało jej się odzyskać prowadzenia, które miała do przedostatniego etapu tego wyścigu. Jak słyszeliście, fakty sportowe, jak zwykle w niedzielę od 20:00, również fakty RMF FM. Wracają za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: A to już prawie 20 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w Studiu Faktów. Michał Zieliński przy mikrofonie. Witamy.
1: Witam i zapraszam. A w tych faktach tragedia na Jeziorze Jagodne na Mazurach. Potem informacje dla kierowców, a także doniesienia ze świata. Katarzyna Niewiadomo-Fini po raz piąty z rzędu na podium Tour de France. Po wysokim zwycięstwie Lech Poznań wraca na pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy. O tym już w faktach sportowych RMF FM. Tragiczny wypadek na Jeziorze Jagodne na Mazurach. Zginął 16-letni chłopak jadący na skuterze wodnym, informuje nas Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: Do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Igrzysku wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu skutera wodnego z łodzią motorową. Jak się okazało, 16-latek kierujący skuterem uderzył z dość dużą prędkością w łódź motorową. Tam zostały skierowane na miejsce dwie nasze łodzie ratownicze. No niestety po dotarciu na miejscu już ratownicy bardzo szybko odstąpili od czynności, zgon na miejscu 16-latka.
1: Służby wyjaśniają teraz okoliczności tego śmiertelnego wypadku. Cały czas zbieramy dla Was informacje o sytuacji na drogach, na których w niedzielny wieczór jest spory ruch. Teraz prosimy o uwagę kierowców w zachodniopomorskim. W Sławęcicach dechował samochód osobowy, jedna osoba została ranna w tym wypadku i obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy. Rolnik, który zaorał asfalt w gliwickiej dzielnicy Ostropa, aresztowany na 3 miesiące, informuje Komenda Miejska Policji w Gliwicach. Wcześniej przedstawiono mu zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach szacuje straty na około 400 tysięcy złotych. 60-letni mężczyzna twierdzi, że jest właścicielem części drogi, na której jakoby bez jego zgody położono asfalt. Gliwicki Zarząd Dróg zapewnia, że pas drogowy w całości należy do miasta. Teraz fakty ze świata. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian spotkał się pod koniec lipca z przywódcą duchowo-politycznym kraju mocztabą Chameneim, podaje irańska telewizja państwowa. Od objęcia przywództwa w marcu tego roku Chamenei nie wystąpił ani razu publicznie. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej powtarza tymczasem, że Iran utrzyma blokadę cieśniny Ormuz, dopóki Stany Zjednoczone nie zaakceptują wszystkich warunków postawionych przez Teheran. A chodzi o zakończenie wojny przeciwko Iranowi oraz jego sojusznikom, o zniesienie blokady irańskich portów i o wypłatę odszkodowania. W związku z wypowiedzią prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na temat niepodległości Kosowa, władze w Prisztynie usunęły z centrum kosowskiej stolicy ogromną flagę z napisem Wolna Ukraina. Wczoraj podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Belgradzie Zełenski oświadczył, że stanowisko jego kraju w kwestii nieuznawania suwerenności Kosowa pozostaje niezmienne, podkreślając, że Ukraina szanuje integralność terytorialną Serbii. Mimo że Kijów nie uznaje niepodległości Kosowa, Prisztyna w odróżnieniu od Belgradu przyłączyła się do europejskich i amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję w związku z wojną na Ukrainie.
3: Trzymamy się faktów.
1: Aukcyjne emocje w Janowie Podlaskim. Tam trwa aukcja Pride of Poland. Na miejscu Tomasz Staniszewski, wóz satelitarny RMF FM. Tomku,
4: potwierdzamy.
1: Na razie niedosyt.
4: Tak jest, no wielkie oczekiwania i rzeczywistość, która w tych trudnych czasach, gdy Bliski Wschód koncentruje się na innych sprawach niż konie, bo na przykład ceny paszy w ostatnich miesiącach podrożały tam 4-krotnie, to też ma wpływ na aukcję tutaj w Janowie. Do tej pory najdroższa tego wieczora gniada pila stąd z Janowa 160 tysięcy euro. Pojedzie do Belgii. Michałowska Poganinka 140 tysięcy, Ejna 74 tysiące, to jest pierwsza cenowa trójka tej aukcji. No ale jak apeluje do zgromadzonych w janowskiej hali prowadzący aukcję Eric Black... Wciąż Was potrzebujemy, wciąż mamy jeszcze piękne propozycje, więc zostańcie z nami. Zostały jeszcze Eskadrilla, Pala, Perlita i jako ostatnia tego wieczora będzie Elfaha. Zobaczymy, co przyniesie ten wieczór tu w Janowie Podlaskim.
1: Tomasz Staniszewski zostaje na miejscu. Fakty sprawdzajcie w RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24.

0: cholery.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Donald Trump, zachwycony AI, zmienia politykę technologiczną kraju. Skąd ten zaskakujący zwrot Białego Domu w relacjach z Big Techami?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
5: Ogłoszenie RMF24.

0: Zaczynamy Fakty RMF FM, bo na zegarach już prawie 21. Wszystkie informacje prezentuje Michał Zieliński.
1: Tragedia na Istrii. Polak zginął podczas nurkowania. Kolejne wieści z dróg. Dzwonicie na gorącą linię RMF FM, by poinformować o długim korku na S7 na południu od Warszawy. Będzie też ważne ostrzeżenie o remoncie wiaduktu na jednym z głównych ciągów komunikacyjnych Krakowa i przypomnienie, że od jutra wracają męczące upały. Poza tym zdominowane przez futbol. Fakty sportowe RMF FM. Podczas nurkowania w pobliżu Medulinu na Istrii, na północy Chorwacji, zmarł 40-letni obywatel Polski, poinformowała miejscowa policja. Do tragedii doszło w piątek. Policja w Puli otrzymała zgłoszenie, że Polak źle się poczuł podczas nurkowania na głębokości ponad 20 metrów. Mężczyznę przetransportowano łodzią do Zatoki Polie, gdzie zmarł po nieskutecznej reanimacji.
2: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Trzy samochody osobowe zdarzyły się na trasie S7 w Widowie na Mazowszu. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Z taką informacją na gorącą linię RMF FM zadzwonił nasz słuchacz, pan Łukasz.
3: Przed Grójcem jakieś 2-3 kilometry wypadek w stronę Warszawy. Długi korek, praktycznie z 5 kilometrów tak jest. Karambol, trzy samochody. Prawdopodobnie przy hamowaniu tam jeden na drugiego wjechał. No nawet więcej jak 5 kilometrów ten korek teraz jest, no.
1: Na szczęście w tym wypadku nie było poszkodowanych. Duże zmiany w organizacji ruchu czekają od jutra kierowców w Krakowie. Zaczną się prace na wiadukcie łączącym Aleję Słowackiego z Aleją 29 listopada. To jest ważna trasa prowadząca od wjazdu do miasta od północy w kierunku centrum.
4: Do dyspozycji kierowców będzie po jednym pasie ruchu i te prace będą prowadzone od 10 do 28 sierpnia. Przy czym w pierwszym tygodniu do 15 sierpnia wykonywana będzie także łącznica, która prowadzi od Pawiej do 29 listopada, więc tutaj będziemy mieli szczególnie wtedy większe utrudnienia. Przejazd w tym miejscu będzie zachowany cały czas, natomiast będzie zwężenie. Myślę, że tak obrazowo można byłoby to porównać do tego, co dzieje się teraz na Moście Kotlarskim.
1: Opisuje Michał Pyclik, Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Jutro znów szykuje się upalny dzień. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wynosić będzie od 30 do 33 stopni. Nieco mniej gorąco będzie w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju, a także w rejonach podgórskich. W faktach podpowiadamy więc, jak według lekarzy bezpiecznie i zdrowo przetrwać taki gorący poniedziałek.
5: Przede wszystkim unikać upałów, ale oczywiście dbać również o nawodnienie, dbać również o odpowiednie odżywianie. Odżywianie, które zawiera dużą ilość wody, czyli odżywianie soczyste, ale także, które również zawiera odpowiednią ilość białka.
6: Nawodnienie to przede wszystkim woda, czy inne napoje, kawa, herbata też się liczą?
5: Co do zasady liczą się, aczkolwiek musimy liczyć się również z faktem, że nie nawadniają tak skutecznie jak sama woda, więc woda przede wszystkim.
6: A jeśli chcemy szybko i zdrowo, bezpiecznie ochłodzić się, co zrobić?
5: Przede wszystkim wejść w cień, przede wszystkim dobrze się nawadniać również właśnie w ten cień wchodząc.
6: A jeśli nie możemy, jeśli musimy być w słońcu, bo pracujemy, bo musimy się przemieszczać, to co wtedy?
5: Starajmy się tą ekspozycję ograniczyć do niezbędnego minimum, a tam, gdzie tylko jest możliwość schować się w cień, chowajmy się w cień.
1: Podpowiada dr Szymon Suwała, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A teraz już na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
7: Zaczynamy od Ekstraklasy, w której Jagiellonia remisuje po pierwszej połowie z Widzewem 0-0. Lekka przewaga gospodarzy, ale bez konkretów. We wcześniejszych meczach Lech pokonał Piasta 3-0, Śląsk bezbramkowo zremisował z Krakowią. W lidze portugalskiej pewne zwycięstwo na inaugurację Porto z Alverką 2-0. Cały mecz zagrali obrońcy reprezentacji Polski Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Niestety trzeciego Oskara Pietuszewskiego wykluczyła kontuzja. Co gorsza, portugalskie media piszą, że 18-letni skrzydłowy może wypaść z gry nawet na kilka tygodni. Niecałe pół godziny mecz Benfiki z Akademiko Viseu. Jakub Kamiński jest na ławce rezerwowych. Sebastian Habiniak z Eleven Sports ma nadzieję, że Kamek szybko wywalczy sobie miejsce w składzie i to na stałej pozycji.
8: Z jednej strony ja jestem spokojny o to, że czy jako ofensywny pomocnik, czy jako wahadłowy sobie Kuba poradzi. Z drugiej chciałbym tej stabilizacji najlepiej jak najbliżej bramki rywala, no bo wtedy będziemy mieli to, co nas najbardziej jako polskich kibiców interesuje, ewentualne gole i asysty w lidze portugalskiej.
7: Zostawiamy futbol, teraz lekka atletyka. Jutro w Birmingham rozpoczynają się Mistrzostwa Europy. Wśród naszych nadziei medalowych raczej stara gwardia niż młode wilki. Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek, Pia Skrzyszowska czy Natalia Bukowiecka. Ta ostatnia wraz z młodzieżem Wojciechem Nowickim została kapitanką naszej kadry i jak mówi, jest w coraz lepszej formie.
9: Pokazuję, że jestem w formie i jeszcze trzeba tylko troszkę doszlifować i wszystko będzie dobrze w Birmingham. Mam nadzieję, że 50-02 wystarczy już na finał, a w finale to już jest nowa historia i tam już dam z siebie wszystko.
7: Eliminację biegu na 400 metrów Bukowiecka ma dopiero w czwartek, a pierwsze starty Polaków w Birmingham już jutro.

0: Ogłoszenie.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z umundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: sekundy dzielą nas od godziny 23. Czas na fakty RMF FM, które prezentuje Mateusz Bożek. Witamy.
1: Jestem, zapraszam. Policja w Chorwacji bada okoliczności tragedii, do której doszło na Istrii. Podczas nurkowania zginął tam 40-letni Polak. Tym otwieramy fakty. Później o zmianach w refundacji pomp insulinowych, które planuje Ministerstwo Zdrowia. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Powiemy również o przygotowaniach naszych siatkarzy do Mistrzostw Europy. Chorwacka policja wyjaśnia okoliczności tragedii, do której doszło w piątek w pobliżu Medulinu na Istrii. Przypomnę, podczas nurkowania zmarł 40-letni obywatel Polski. Według zgłoszenia, które otrzymała lokalna policja, Polak źle się poczuł podczas nurkowania na głębokości ponad 20 metrów. Mężczyznę przetransportowano łodzią do Zatoki Polje. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Pompy insulinowe od przyszłego roku będą refundowane także dla osób, które skończyły 26 lat. Taką zmianę zakłada nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Obecnie na refundowany sprzęt mogą liczyć tylko chorzy na cukrzycę przed 26 rokiem życia. W faktach wielokrotnie mówiliśmy o sytuacji tej grupy pacjentów. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz, kto dokładnie według nowych przepisów skorzysta z refundowanych pomp insulinowych.
2: Skorzystać mają chorzy na cukrzycę typu pierwszego i typu trzeciego, czyli tak zwaną cukrzycę wtórną, u których powtarzają się ciężkie hipoglikemie. Pompy insulinowe zwiększają komfort życia pacjentów, tak przekonuje Monika Zamarlik, prezes Federacji Diabetyków, i opisuje, że dzisiaj chorzy na cukrzycę, którzy kończą 26 lat, nagle stają przed poważnym wyzwaniem.
3: Biorą kredyty albo często rezygnują z terapii pompą insulinową.
2: Według analiz, na które w nowych przepisach powołuje się Ministerstwo Zdrowia, obecne ograniczenie wiekowe nie ma uzasadnienia medycznego. Nowe rozporządzenie w tej sprawie trafiło do konsultacji, które potrwają do września.
1: Po fali ataków na obywateli Ukrainy w wielu polskich miastach odbyły się dziś manifestacje przeciwko agresji na tle narodowościowym. We Wrocławiu mieszkańcy zebrali się na placu Nowy Targ, podkreślając, że każdy, niezależnie od pochodzenia, ma prawo czuć się w mieście bezpiecznie.
4: Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć wszystkim ludziom, którzy przybyli do naszego miasta, wy jesteście u siebie, tak jak my wszyscy jesteśmy u siebie.
5: Sława Ukrainie!
6: Niech żyje Polska!
7: My jako Polacy, jako Wrocławianie, miasto spotkań, ponosimy największą odpowiedzialność za to, żeby mniejszości, szczególnie tak potrzebujące wsparcia psychicznego, czuły się w tym mieście tak, jak hasło tego miasta głosi: Wrocław, miasto spotkań.
8: Sport w faktach RMF FM.
1: 2-0 Widzew Łódź wygrał z Jagiellonią Białystok w meczu piłkarskiej ekstraklasy. Obie bramki padły w drugiej połowie spotkania. Do bramki Jagiellonii trafiali Sebastian Berger i Fran Alvarez. Jutro w Zakopanem polscy siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy. Turniej odbędzie się w przyszłym miesiącu w aż 4 krajach. Jakiego turnieju spodziewa się nasz przyjmujący Aleksander Śliwka?
9: Będzie sporo podróżowania. No i przede wszystkim trzeba będzie fizycznie to wytrzymać.
10: Tak, ja spodziewam się trudnego turnieju. Z pewnością większość reprezentacji już trenuje, już rozpoczęła zgrupowania do tego turnieju. Wiele drużyn gdzieś tam dało odpoczynek swoim, powiedzmy, gwiazdom, bardziej doświadczonym zawodnikom na VNL. Także wszyscy wzmacniają się, wszyscy traktują te Mistrzostwa Europy jako taką imprezę docelową, najważniejszą w tym roku.
1: Z Aleksandrem Śliwką rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Ostatnim etapem przygotowań polskich siatkarzy do Mistrzostw Europy będzie memoriał Huberta Wagnera w Krakowie w ostatni weekend sierpnia. A już w najbliższą środę wielkie święto astronomii. Mowa o całkowitym zaćmieniu Słońca. W Polsce będzie można jednak obserwować tylko częściowe zaćmienie. Mimo to szykuje się niezwykłe widowisko. Nie zdarza się ono często, więc wiele osób szykuje się do podziwiania wydarzenia.
11: Jeżeli ktoś szykuje się na obserwację takiego zaćmienia, to zwróćmy baczną uwagę na bezpieczeństwo. Ono będzie się działo tuż przed zachodem Słońca. Mamy chęć patrzenia na to Słońce przez długo, no bo przecież nie świeci tak jasno, jest nisko nad horyzontem, gruba atmosfera, mniej tego światła. Nie, proszę Państwa, zawsze stosujmy ochronę oczu. To znaczy na przykład takie okularki z certyfikowanym filtrem, który odcina mnóstwo promieniowania słonecznego, przepuszczając ilość bezpieczną dla naszego oka. A dlaczego odradzamy wszelkiego typu płyty CD, inne folie, okopcone płytki szklane i tak dalej? Albo nie patrzenie na Słońce bezpośrednio, nawet jak jest blisko horyzontu? Ano dlatego, proszę Państwa, że nasze oczy nie mają receptorów bólu, więc nawet nie wiemy, kiedy sobie robimy krzywdę.
1: Radził dr Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z kolejnymi faktami wracamy już za niecałą godzinę.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.